0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: pierwszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amteradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Maja wylądowała, wicemistrzyni French Open jest już w Polsce, a to po staremu rząd zajmie się dziś najniższymi pensjami i wykluczeniem komunikacyjnym. Platini pozywa FIFA i jej szefa.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Wiedziała, że jej życie się zmieni, ale wylądowanie w Warszawie i tak zaskoczyło Maję Chwalińską. Wicemistrzyni French Open wróciła z turnieju do Polski.
5: Jestem zachwycony ją grą, sukcesem, który jest niewyobrażalny. Mam nadzieję, że najbliższy finał Wimbledonu będzie grała z Igą Świątek.
6: Wydaje się bardzo ciepłą osobą, miłą, sympatyczną, taką uczynną, też spokojną, co też imponuje.
7: Nawet zakłopotana tak naprawdę tą sławą, która teraz ją dopadła.
3: Chwalińska w ciągu tygodnia awansowała ze 114 na 21 miejsce rankingu najlepszych tenisistek świata.
0: Prawda Antyradia.
3: Minimalna pensja to już Maji Chwalińskiej nie grozi, ale dla wielu temat jest interesujący. Dziś pochyli się nad nim Rada Ministrów. Będzie ustalać stawki na przyszły rok. Dodatkowo zajmie się też kwestią wykluczenia transportowego. Nowy projekt zakłada, że marszałkowie województw będą koordynować połączenia autobusowe i kolejowe. Będą musieli sprostać ustawowym standardom, takim jak minimalna częstotliwość kursów i obowiązek cyfrowej publikacji rozkładów jazdy.
0: Prawda Antyradia.
3: Wy się nie bijcie, ale dajcie. Amerykanie zaatakowali pusty tankowiec zmierzający do Iranu. Jednostka naruszyła blokadę tamtejszych portów. Została uszkodzona i unieruchomiona. Trump jednocześnie kiwa palcem. Prezydent USA miał ostrzec Benjamina Netanyahu, żeby nie kontynuował już wymiany ciosów z Iranem. Jeżeli nie posłucha, podobno będzie musiał liczyć się z tym, że zostanie sam i będzie walczył bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.
0: Prawda Antyradia.
3: Ex-UEFA kontra FIFA. Michel Platini pozwał Światową Centralę Piłki Nożnej i jej obecnego szefa. Domaga się odszkodowania za pozbawienie go możliwości kandydowania na prezydenta organizacji. Platini był kwalifikowany za korupcję.
0: Prawda Antyradia.
3: Gwiazdy zabytkiem i nie mam tu na myśli The Rolling Stones. Słynne katowickie osiedle zostało wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
8: 50-letnie osiedle swoją nazwę zawdzięcza kształtom bloków, bo 90-metrowe wieżowce zaprojektowano na planie ośmioramiennej gwiazdy. Zarówno te bloki, jak i teren wokół nich są teraz pod ochroną. To oznacza, że budowa kolejnych budynków będzie wymagała zgody Śląskiego Konserwatora Zabytków, a spółdzielnie mieszkaniowe powinny z nim konsultować różne przebudowy czy chociażby zmiany elewacji. Lokatorzy natomiast bez żadnych ograniczeń mogą wiercić, stukać, no to znaczy remontować swoje mieszkania. Magda Poddańczyk, Antyradio.
3: Dużo deszczu dziś w ciągu dnia. Padać nie powinno jedynie w Łodzi, Lublinie czy w Białymstoku. Burze mogą pojawiać się w Rzeszowie czy w Krakowie. Na termometrach będzie od 17 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Gdańsku oraz w Szczecinie, 23 we Wrocławiu i 26 w Krakowie czy w Łodzi, maksymalnie do 28 w Warszawie.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj o jeżdżeniu tramwajami na rekord, planach dotyczących wschodniej obwodnicy Warszawy i inwestycji w OZE, które planują Katowice.
2: Takiego wyzwania jeszcze nikt nie podejmował. Dwóch przyjaciół ustanowiło rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W trakcie tego wyzwania udało mi się z nimi porozmawiać. Mówi jeden ze śmiałków, Paweł Klica.
3: To jest rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jest ich 330, zajmie nam to 19 godzin i będziemy zarazem najszybszymi osobami, które ten rekord pobiją, no bo nikt go wcześniej nie próbował pobić w ogóle.
2: Skąd taki pomysł?
3: Mieszkałem przez parę lat w Londynie i tam bardzo popularny jest tak zwany Tube Challenge, gdzie próbuje się właśnie odwiedzić jak najszybciej wszystkie przystanki metra. Metra na Śląsku nie ma, ale są tramwaje, więc pomyślałem, że warto spróbować z tramwajami i po paru dniach intensywnych prac udało mi się ułożyć scenariusz. Później co prawda zamknięto mi estakadę, ale udało się go przerobić tak, że mam nadzieję, że uda nam się te 330 przystanków jeszcze dziś przejechać.
2: Znaczy tak, wsiadacie na początku jakiejś danej linii i wysiadacie na końcu, tak? Dobrze to rozumiem?
3: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwajem albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać. Korzystamy także z komunikacji miejskiej, więc na przykład jeździmy między niektórymi przystankami autobusami, a o godzinie 19.30 moje wielkie Tour de Force, czyli będziemy jechać metro rowerem przez 4 km, żeby złapać tramwaj z Konstantynowa, więc wszystko jeszcze przed nami.
2: Czyli z każdego przystanku trzeba albo odjechać, albo na nim wysiąść. Dobrze to rozumiem teraz?
3: Albo przez niego przejechać, więc jadąc z punktu A do punktu B, zaliczamy wszystkie przystanki po drodze. To są te standardowe zasady właśnie obowiązujące w Londynie. Tam te bicia rekordów odbywają się od wielu dziesiąt lat nawet. U nas jeszcze tego nie ma, więc jako pierwsi wytyczamy szlaki, ustalamy zasady. Takie sobie wymyśliliśmy, żeby nie było za prosto.
2: To w takim razie, jak idzie do tej pory? Na jakim etapie jesteście?
3: W tym momencie stoimy pod Stadionem Śląskim i jesteśmy na przystanku numer 159, czyli jesteśmy prawie w połowie. Jeszcze troszkę przed nami. Jest to 9 godzina naszej podróży. Wyruszyliśmy o 3.40 rano z Gliwic. Kończymy o 22.45 pod Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej.
2: To w takim razie, czy jest już zmęczenie, bo to już kilka godzin w tej komunikacji miejskiej spędziliście?
3: Adrenalina buzuje, antyperspiranty także, także wydaje mi się, że póki co przynajmniej kolejne parę godzin będzie jeszcze bardzo przyjemne. A co potem? Zobaczymy.
2: No właśnie, to jak sobie radzicie na przykład z jedzeniem, albo gdzieś tam trzeba się też załatwić w międzyczasie?
3: Nie ukrywam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było założenie sobie cewników. Naturalnie żartuję, żadnych cewników nie mamy. W planie przewidziane są przystanki na przysłowiowe siku i na przysłowiową bułkę z masłem. Także wszystko jest to zaplanowane do czasu, aż któregoś z nas nie rozboli brzuch, ale póki co to się nie wydarzyło. Mieliśmy w Zabrzu dużo czasu pod kebabem pana Podolskiego, natomiast nie skusiliśmy się, byliśmy twardzi, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
4: Cześć, nazywam się Rafał Pietrzak.
2: Jakie emocje teraz podczas pobijania, próby pobicia tego rekordu, a w zasadzie to chyba można powiedzieć ustanowienia, tak, rekordu?
4: Ustanawiania, no tak. Znaczy, był kryzys chwilkę temu, taki po co to w ogóle, już było zmęczenie, ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę od początku nie miało to większego sensu, więc tylko zmęczenie mi podpowiadało złe nastawienie, więc już minął kryzys i się trzymamy i dużo kontemplacji. Powiem szczerze, że podróżując notorycznie, bez konkretnego celu, zatapiam się w kontemplacji nad tym, co widzę, nad miastami, które są bardzo podobne, nad ludźmi, którzy wsiadają, nad podróżą, która nie ma w sobie takiego fokusu, że ona jest po coś, do czegoś i jakimś zadaniu, nie? Więc ja sobie tak czerpię kontemplację z tego, no.
2: Jak wam się podobają te nasze tramwaje śląskie?
4: Znaczy ja z racji zawodu często na Śląsku jestem i przemierzam Śląsk, ale nie aż tak intensywnie. Jak się podobają tramwaje? Po pierwsze, i po pierwsze powiem tak, nie jest to w ogóle sponsorowane przez Tramwaje Śląskie ani przez żadną inną. Paweł Klica sponsoruje to z własnej kieszeni. Naprawdę. Do tej pory wszystko jest punktualnie. Jakby więc mogę potwierdzić, że do tej pory żadnego spóźnienia z winy tramwaju. Także punktualnie, czyściutko, bardzo elegancko, bardzo elegancko, bardzo elegancko.
2: Gdzie będzie ten rekord jakby wpisany? On gdzieś będzie wpisany, jak się uda?
3: W moim sercu i w sercu wszystkich Ślązaków.
2: Okej, czyli nie będziecie gdzieś tego zgłaszać do jakiejś księgi Guinnessa?
3: Bicie rekordu Guinnessa każdorazowo kosztuje bardzo wiele pieniędzy. Mam tutaj na myśli tysiące dolarów, więc w sytuacji, gdzie mówimy jednak o tramwajach, które bywają nieprzewidywalne, inwestycja kilku tysięcy dolarów, żeby na przykład skończyć bicie rekordu na zajezdni w Gliwicach, bo tramwaj nie wyjechał, byłaby problematyczna. Więc bijemy ten rekord tak naprawdę Bogu a muzom, ale przede wszystkim dla siebie i dla wszystkich, którzy chcieliby go pobić w przyszłości, bo nie jest to prawdopodobnie ostatnie słowo. Dziś zamknięty jest przejazd przez rondo, jeszcze miał być otwarty, natomiast cały czas rondo jest zamknięte, więc tego przystanku nie możemy odwiedzić, ale być może, gdy będzie ten przystanek otwarty, to da się skrócić czas podróży z 19 godzin do 18, więc mamy nadzieję, że jeszcze ktoś się tego wyzwania podejmie w przyszłości.
2: Rondo w Katowicach, mówimy o tym rondzie.
3: Rondzie w Katowicach, tak. Ważne rondo tramwajowe, które dzisiaj należy z każdej strony objechać.
2: Właśnie chyba przyjechał kolejny tramwaj. Koszutka, słoneczna pętla, tak?
4: To jest nasz tramwaj. Musimy jechać dalej.
2: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany. O szczegółach Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S7. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego. Umowę na pracę przygotowawczą o wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji, dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzji środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy między innymi spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji, szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038. Biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód trasa o długości około 16 km stanowi ostatnią brakującą część warszawskiego węzła drogowego. Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Cała prawda. Antyradia.
2: OZE SRO go dofinansowane. Katowice dostały ponad 28 milionów z Unii na montaż fotowoltaiki. W sumie na 5 projektów popłynie 51 milionów złotych. Miasto Michał Mendela.
7: Walka o lepszą jakość powietrza to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o Katowice. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z miejskiego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. Dzięki niemu od 2015 roku wymienionych zostało blisko 10,5 tysiąca pieców, a miasto dofinansowało te wymiany, przekazując na ten cel ponad 94 miliony złotych. Natomiast ważnym elementem dbania o poprawę jakości powietrza w Katowicach jest również montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Ta energia z OZE generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń, a z drugiej strony stanowi taką stabilną alternatywę dla kosztów energii, które zwłaszcza przy tak burzliwej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce obecnie, ulegają dużym wahaniom. Pozyskane dofinansowanie unijne pozwoli na montaż instalacji w Katowicach o łącznej mocy ponad 4,6 MW-pików, a więc przeszło 4 razy tyle, co farma fotowoltaiczna na zrekultywowanym wysypisku odpadów MPGK Katowice przy ulicy Żwirowej. A tu warto tylko wspomnieć, że jej funkcjonowanie spowodowało, że o 20% mniej energii MPGK zużywa do obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej farmy nie było. Mówimy o dofinansowaniu, które miasto Katowice uzyskało na 5 projektów. To 5 projektów dotyczących kolejnych instalacji OZE w naszym mieście. Łączna wartość tego dofinansowania to 28 milionów złotych, a całkowita wartość tych projektów to ponad 51 milionów 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o te projekty, to budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla katowickiego hubu gamingowo-technologicznego i ten projekt obejmuje montaż dwóch takich instalacji fotowoltaicznych o mocy około 750 kW-pików każda wraz z magazynami energii. Infrastruktura zostanie zbudowana na potrzeby zasilania katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, który powstaje na terenie dawnej KWK Wieczorek. Drugim projektem jest montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła przy Stadionie Miejskim w Katowicach. Chodzi o Arenę Katowice i o instalację, która zostanie zamontowana na dachu hali sportowej tego kompleksu. Jej moc to około 300 kW-pików. Zamontowana w ramach tego projektu też zostanie pompa ciepła, która będzie wykorzystywana do podgrzewania murawy boiska głównego obiektu. Trzecim projektem jest budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej dla Katowic. Mówimy tu o farmie fotowoltaicznej, która będzie prawie dwa razy tak duża jak ta, którą już miasto posiada na terenie przy MPGK, bo to będą takie dwie instalacje o mocy zbliżonej do 1 MW-pika, każda z nich, więc prawie dwa razy tyle, co ta instalacja przy MPGK. Te instalacje zostaną zrealizowane przy ulicy Stawiska w rejonie ulic Woźniaka i Wiosny Ludów, a więc w katowickich Szopienicach. Energia produkowana przez tą elektrownię przeznaczona zostanie do zasilania punktów poboru energii, które należą do miasta, więc to będą budynki użyteczności publicznej, znajdujące się nawet w dużym oddaleniu od tej elektrowni, ale będzie to działało na zasadzie takiej, że ta energia będzie trafiała do sieci ogólnej, a miasto będzie mogło po prostu wykorzystać tą energię do zasilania innych obiektów, a więc to będą budynki takie jak Urząd Miasta, miejskie przedszkola, żłobki, ale też taka infrastruktura użyteczności publicznej jak sygnalizacje świetlne czy oświetlenie uliczne. Coś, z czego tak na dobrą sprawę każdy z nas korzysta na co dzień. Czwartym projektem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice. Etap drugi, tu już mówimy o konkretnych obiektach, więc będą to instalacje fotowoltaiczne dla takich budynków jak Pałac Młodzieży, Urząd Stanu Cywilnego, czy też Miejski Dom Kultury, Szopienice Giszowiec i tu mówimy o filii przy ulicy Hallera. I ostatni projekt, piąty, to zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, też w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice, etap trzeci, natomiast tu chodzi przede wszystkim o przedszkola, o szkoły. Takich placówek zostało wybranych 14. Każda z instalacji fotowoltaicznych tutaj będzie miała moc do 50 kW, natomiast to jeszcze będzie podlegało weryfikacji, jak duża ta instalacja na konkretnej placówce będzie mogła być zainstalowana. Prace w ramach tego projektu mają objąć nie tylko projektowanie, ale również roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie całej procedury włączenia do sieci tych instalacji. Wszystkie te projekty będą realizowane do końca 2027 roku, z wyjątkiem tego ostatniego zadania, które ze względu na dużą liczbę lokalizacji, bo będzie ich aż 14, zostanie zakończone do końca pierwszego kwartału 2028.
8: Brzmi to jak dużo energii w wielu miejscach, bo mówimy tutaj i o urzędzie, i o szkołach, przedszkolach, żłobkach, sygnalizacji świetlnej, domach kultury i tak dalej, i tak dalej. Czy miasto już sobie policzyło, ile zaoszczędzi na rachunkach, biorąc tak wszystkie te 5 projektów razem?
7: Jest to niepoliczalne, ze względu na to, że te ceny energii cały czas się zmieniają, a miasto też kupuje tę energię w ramach grupy zakupowej funkcjonującej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tak na dobrą sprawę, dopiero zderzenie zużycia energii z tą ofertą, jaką w ramach tej grupy zakupowej miasto otrzyma na lata po 2028 roku, może pokazać nam, o jakiej skali oszczędności będziemy mówili. Natomiast to, jak funkcjonuje ta instalacja fotowoltaiczna przy MPGK, pokazuje, że rzeczywiście o 20% zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej pochodzącej z takich konwencjonalnych źródeł energii na potrzeby obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej instalacji nie było. Więc tak na dobrą sprawę zakładamy z jednej strony oszczędności w przyszłości, natomiast z drugiej strony to jest też takie zwiększenie zwiększenie tego miksu energetycznego, z którego miasto może korzystać, tak aby funkcjonować na co dzień. Stajemy się bardziej niezależni, jeżeli chodzi o te konwencjonalne źródła energii, czy też ogrzewania, bo to w różnych zasobach później może być wykorzystywane do różnych celów, bo w ramach tego projektu również będą montowane pompy ciepła.
8: Czyli będzie taniej, ale nie wiadomo o ile.
7: Tak, zdecydowanie będzie taniej, chociaż na ten moment trudno przewidzieć, jakie ceny energii wtedy będą.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczak.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotruś, powiedz I love you.
2: I love you. I know.
0: Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Orły od orła. Po dyskusjach skutków na razie brak. Skutki długofalowe będą miały rządowe ustalenia dotyczące prądu. W tej prawdzie też o tym, że pieniądze mogą dać szczęście.
0: Prawda Antyradia.
11: Jest 6.30. Grzegorz Kornacki. Zebrali się, porozmawiali, coś zdecydowali i powiedzieli o tym Karolowi Nawrockiemu. Tyle wiadomo o obradach kapituły Orderu Orła Białego, która wczoraj dyskutowała o odebraniu wyróżnienia Wołodymyrowi Załęskiemu. Pomysł pojawił się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię jednej z jednostek wojskowych bohaterów UPA. Co z opinią kapituły i z samym orderem zrobi prezydent, nie wiadomo. Ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie.
0: Prawda Antyradia.
11: Więcej OZE, rozwój energetyki jądrowej i modernizacja sieci to są rządowe plany dotyczące prądu w Polsce. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan w dziedzinie energetyki i klimatu na 15 najbliższych lat i z perspektywą do roku 2040. Udział OZE w tym czasie ma wzrosnąć najpierw do ponad 50%, a potem do blisko 70%.
0: Prawda Antyradia.
11: Jest kolejna do wyścigu. Daria Gosek-Popiołek, krakowska radna, będzie kandydatką nowej lewicy na prezydenta tego miasta. Konkretnej daty przyspieszonych wyborów jeszcze nie ma.
0: Prawda Antyradia.
11: Rośnie premier Hiszpanii. Pedro Sanchez w kraju ma trudną sytuację. Sondaże psują mu korupcyjne afery jego otoczenia, ale na arenie międzynarodowej staje się gwiazdą. Jak pisze Politico, szacunek Europy zyskuje tym, że jest przeciwnikiem Donalda Trumpa.
0: Prawda Antyradia.
11: O krok bliżej do budowy nowego miejskiego stadionu w Olsztynie. Jest finansowanie 255 milionów złotych. Hala Olsztyn, Zbigniew Trzoska.
12: Negocjacje trwały dobre pół roku. Cały czas zapraszaliśmy do aktualizacji oferty. W trzeciej turze bodajże rozstrzygnęliśmy to. Tak naprawdę do pierwotnych założeń, jeżeli chodzi o całkowite koszty kredytu. Myślimy, że gdzieś tu ładnych kilkanaście milionów przez te negocjacje udało się zaoszczędzić na przyszłość.
11: Kolejny etap to przetarg na wykonanie całego zadania.
0: Prawda Antyradia.
11: Zmniejszamy kaliber wydatków. Teraz wrocławskie małe granty. Ruszył nabór pomysłów, na które można dostać do 8,5 tysiąca złotych. Wicemarszałek Michał Rado.
13: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
11: Projekty można zgłaszać do następnego piątku. Wygra ponad 100 z nich. Czas na pełną kulturę.
14: Mieszko Drescher, zapraszam. Władcy Wszechświata nie podbili kin. Zgodnie z oczekiwaniami film okazuje się totalną porażką finansową. Zebrał globalnie niespełna 55 milionów dolarów w weekend, a kosztował ponad 170 bez promocji. Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie promocja mogła pójść nie tak, bo nie wzbudziła zainteresowania młodego pokolenia. Wojna konsol może rozgorzeć na nowo. Clockwork Revolution i Gears of War E-Day ukażą się tylko na Xboxy i PC-ty, z pominięciem PS5. To zapowiedzi z Xbox Games Showcase. Na tej samej imprezie rok temu śpiewka była odwrotna. Xbox zapowiadał granie na czymkolwiek i gdziekolwiek. Sony szło w ostatnim czasie w odwrotnym kierunku. Ostatnio miało całkiem zrezygnować z portowania swoich gier na PC-ty.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Do 28 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Warszawie, 26 stopni w Łodzi, Krakowie i w Katowicach, 23 we Wrocławiu, 20 w Trójmieście i w Szczecinie, a najmniej 17 w Zielonej Górze. Deszcz może spaść prawie w całym kraju, burze możliwe na południu.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Zełenski dodzwonił się do Amerykanów, rozmawiał o wojnie, podziękował, konkretów nie ma. Areszt dla podejrzanego w sprawie śmiertelnego wypadku pod Warszawą. W tej prawdzie będą też pożyczki online.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Wróciły rozmowy Ukraina-USA. To jeszcze nie jest poziom spotkań na najwyższym szczeblu, ale Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z wysłannikami Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy mówi, że było produktywniej, że jest gotowość do aktywnej współpracy w najbliższych tygodniach. Wcześniej mówił, że liczy na wizytę Witkoffa i Kaszmera w Kijowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Cztery osoby zginęły tymczasem w rosyjskim ataku na obwód charkowski. To północny wschód Ukrainy. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób. Według najnowszych wyliczeń ONZ od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło w tym kraju prawie 16 tysięcy cywilów, a prawie 45 tysięcy zostało rannych.
1: Prawda Antyradia.
0: Areszt dla podejrzanego w sprawie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie. Pijany Oskar G. miał potrącić kobietę i uciec z miejsca wypadku w nocy ze środy na czwartek. Wcześniej pił z partnerką, jeżdżąc samochodem. Na razie trafił za kraty na 3 miesiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Planujesz pożyczkę? Pewnie zdecydujesz się w poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają najwięcej internetowych wniosków o pożyczki. Blisko 90% tego to zakupy ratalne. Pożyczki krótkoterminowe to 13%. Jumany i Krzysztof Przybysz.
2: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach, szczególnie w godzinach nocnych pomiędzy 1 a 4 oraz w piątki i weekendy. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
0: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że złożony wniosek wcale nie oznacza pieniędzy na koncie. Zielone światło dostaje nieco ponad 8% zapytań.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany na kolei już na horyzoncie. W niedzielę pociągi pojadą po nowemu tak ogólnopolsko, jak i lokalnie. To oznacza też zmiany na stacjach. PKP PLK Katarzyna Głowacka.
3: Od 14 czerwca podróżni skorzystają z zupełnie nowego peronu numer 3 na stacji Katowice-Ligota, który wyposażyliśmy w schody i windę. Dostęp do stacji będzie możliwy wygodnym i bezpiecznym przejściem podziemnym, łączącym centrum przesiadkowe z ulicą kolejową.
0: W tym miesiącu na stacji Katowice ruszą też prace związane z wymianą wind na peronach 1 i 2. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 17 do 28 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszcz może padać przy tym prawie w całym kraju. Burze możliwe na południu. Wieczorem ma być deszczowo w Trójmieście. Może popadać też w Poznaniu, Krakowie czy we Wrocławiu. I wtedy spodziewamy się od 13 do 18 stopni.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

0: Ty, no patrz, no lata lecą, a człowiek naprawdę zmienia poglądy jednak i gusta, chyba że to oni się zmienili, a nie my się zmieniliśmy. Jeszcze niedawno ten Europe to taki cringe, nie?
1: Trochę tak. I szczególnie dla tych, co się wychowali znając wyłącznie The Final Countdown.
0: Tak, i słysząc go raz do roku, no Sylwestra w każdej stacji radiowej. Teraz One on One, czyli jeden na jeden, i to jest bardzo dobry tytuł, sugerujący pozycję, w której znajdujemy się w tej chwili, proszę państwa, z panem Synowcem.
1: Tak jest. I u mojego boku ambasador zdrowia, Michał Figurski.
0: I niezwykle chory, drugi dzień z rzędu. No ale co wiadomo.
1: A właśnie, z taką wielką nadzieją przyszedłem dzisiaj do radia, że spotkam jakiegoś ambasadora zdrowia i mi pomoże z alergią, która mnie męczy bardzo od wczoraj.
0: Rozumiem te złośliwości, jak to mówią, lepiej być głupim z nadzieją.
1: Dziennikarz i prezes Fundacji Najsłodsi otrzymał to wyróżnienie za edukację społeczną i działania na rzecz pacjentów. Proszę działać na moją rzecz.
0: Kochany, ja ci odpowiem, lepiej być głupim z nadzieją niż beznadziejnie mądrym, proszę państwa. Z tym wspaniałym motto, bon motem, jakkolwiek chcecie, złotą myślą, zostawiamy was dzisiaj, a w zasadzie witamy was dzisiaj, dlatego że dzisiaj mamy w kalendarzu 9 dzień czerwca, proszę państwa, wtorek, a Desperanos w zmienionym składzie witają i mówią: dzień dobry!

0: Proszę Państwa, kolega Synowiec dzisiaj w stanie średnim. Ja Ci proponuję test na zdrowie jako ambasador. Bardzo Cię proszę, karteczkę masz tutaj. Proszę, weź, proszę bardzo.
1: A gdzie to się wkłada?
0: Nigdzie, to się po prostu kładzie na stole. Teraz długopisik weź, masz, dobrze, okej. I teraz spróbuj takie równiutkie kółeczko narysować. To określi Twój stan zdrowia dzisiejszego poranka. Dajesz. O jest, okay, człowieku,
1: wyszło mi 90 stopni w jednym miejscu.
0: Przestań, idź lepiej na Perfect Circle. I to był taki żart, proszę Państwa. Dziękuję.
1: Chwila dla Ciebie.
0: Bilety na Perfect Circle mamy dzisiaj dla Was. Koncert jest jutro, proszę Pana?
1: Tak jest, na Torwarze w Warszawie. Więc jest jeszcze kupa czasu, żeby sobie zorganizować dojazd do stolicy. Bo trwa tydzień z gwiazdami rocka na antenie Antyradia. Rozdajemy bilety na bardzo fajne rockowe koncerty. Najfajniejszych gwiazd rocka, a Perfect Circle oczywiście do tego grona należy. Jutro grają na Torwarze, a my mamy wejściówki.
0: No jest 7:20. Na szczęście mamy kupę czasu, żeby konkurs do tego wymyślić, proszę Państwa, ale to tak w Antyradiu właśnie bywa na luziku.
1: Będziemy o tym mówić na okrągło.
0: Oh yeah, dokładnie tak. Cóż za radiowa zapowiedź, ma się szybko uczyć.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Płuty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Wielki powrót wielkiej sprawy, która może być jeszcze większa. Wraca afera podkarpacka. Wspólny samolot Francji i Niemiec nie powstanie, nie mogą się dogadać. Donald Trump wygwizdany na meczu w Nowym Jorku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Wraca afera podkarpacka. Minister Sprawiedliwości na ten tydzień zapowiada nowe informacje. Temat zyskał kolejne życie po publikacji Onetu i Gońca. Według portali ukraińscy gangsterzy, którzy w swoich agencjach towarzyskich mieli nagrywać znanych polityków, byli płatnymi współpracownikami polskich służb. W ramach takiego układu nasz kraj pozwalał im zarabiać na prostytucji i zamiatał pod dywan to, co trzeba było zamieść. Pytany o komentarz Waldemar Żurek mówi, że jeszcze za wcześnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie mogą się dogadać. Francja i Niemcy nie zbudują wspólnie nowego myśliwca. Firmy nie są w stanie współpracować, nie potrafią przełamać trwającego już od miesięcy impasu. Samolot bojowy miał powstać za ponad 100 miliardów euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Zastanawiasz się, kiedy przeleciała wiosna, albo gdzie podział się ostatni rok? Przeminęły z korkiem. Nie dość, że spędzamy w pracy 39 godzin tygodniowo, to jeszcze dojeżdżamy.
2: Jak dojeżdżamy? Do pracy.
3: Do pracy dojeżdżam autobusem.
4: Swoim samochodem, bo jest bliżej, szybciej.
2: W samochodzie, autobusie czy pociągu spędzamy średnio godzinę dziennie. BNM Real Estate Advisory, Jerzy Węglarz.
5: To są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić.
2: To plus czas pracy równa się przemęczenie. N-Puls, Magda Pietkiewicz.
6: Im dłużej pracujemy bez odpoczynku, tym gorsze są efekty.
2: Ratunkiem może być unikanie biura.
5: Rozwiązaniem częściowo na pewno jest wynegocjowanie u pracodawcy na przykład jednego lub dwóch dni, gdzie będziemy pracować zdalnie. Wtedy mamy zaoszczędzone na pewno kilkadziesiąt godzin.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już na drogach jesteśmy, stołeczni drogowcy ogłosili największy w tym roku pakiet remontów. ZDM Maciej Dziubiński.
7: Przetarg, który zakłada nie tylko frezowanie jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. To jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych, więc rzeczywiście ten przetarg jest bardzo, bardzo duży i bardzo ważny.
0: A prace mają obejmować m.in. ulice Szwoleżerów czy Szaserów albo Aleje Jerozolimskie.
1: Prawda Antyradia.
0: Przegwizdany jak na meczu NBA w Nowym Jorku, Donald Trump został wygwizdany przed trzecim meczem finałowym. NBA właśnie. Organizatorzy nie pozwolili jednak kibicom rozkręcić się. Twarz prezydenta na telebimach szybko została zastąpiona wizerunkiem koszykarza Jalena Bronsona na boisku. Jest 7:32.
1: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. W pierwszej rundzie turnieju tenisowego rozgrywanego w holenderskim Den Bosch Magda Linette pokonała australijską tenisistkę Kimberly Birrell 2-1 i zameldowała się w drugiej rundzie, gdzie zmierzy się ze Słowaczką Miją Pochankową. Do ćwierćfinału debla awansowała polsko-kanadyjska para Hubert Hurkacz-Gabriel Diallo. Pokonali oni 2-1 parę Bamri Vines reprezentującą Indię oraz Nową Zelandię. Dziś Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie singla z Węgrem Martonem Fuksowiczem. W tym samym czasie na korcie pojawi się również Kamil Majchrzak, który zmierzy się z Otto Virtanenem z Finlandii. Start 11. Znamy już wszystkie wyniki spotkań pierwszej serii gier w Lidze Narodów Kobiet. Po pierwszej kolejce niepokonane są Brazylijki oraz Japonki. Polki na miejscu 7. Następny turniej startuje 17 czerwca w Bangkoku.
0: Do 28 stopni dziś na termometrach. Do tego może padać prawie w całym kraju. Burze możliwe w Rzeszowie i w Krakowie. Nocą opady są możliwe na południu kraju. Wtedy na termometrach będzie od 7 stopni w Szczecinie, przez 9 w Poznaniu, 11 w Olsztynie i 13 w Krakowie. Maksymalnie do 15 w Warszawie i w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: dzisiaj też?
1: Znaczy należałoby zrobić taki leksykon dziwnych nazw zespołów zagranicznych. Sheep Dogs, czyli psy pasterskie. Tak, dzisiaj też, skoro kolega pyta, to ja poproszę zapowiedź.
0: Do mikrohajku.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czas na wydarzenia w historycznym duchu. Zakładam kostium czeka kalendarium, za mały w barach, za duży w brzuchu.
0: 2 na 5.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Odpowiem ci jak Jack Nicholson, nie pytałem. Proszę Państwa, przechodzimy do wydarzeń zwanych kalendarium, czyli co zdarzyło się 9 czerwca na przestrzeni dziejów. Dzisiaj przede wszystkim mamy Dzień Przyjaciela oraz Dzień Księgowego, kłaniamy się nisko. Po 14 latach, słuchaj, w 810 wznowiła działalność Mennica Warszawska, bijąc znowu polską mamonę, wyobrażasz sobie?
0: Niesamowite.
1: Tak jest,
0: cieszę się. To uświetniło dzień wielu naszych słuchaczy.
1: Myślę, że bardziej spodoba ci się ta informacja. W 1526, słuchaj, cesarzem Japonii został Gounara.
0: Dobra, to jest zabawne.
1: Wiedziałem, że ci się spodoba. W 34 pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem obchodzimy rocznicę, słuchajcie.
0: Ja sobie wyobrażam, że teraz nasi słuchacze zmierzający do pracy po wysłuchaniu tak niesamowitych faktów podzielą się ze swoimi znajomymi. Ej, wiesz, o czym słyszałem dzisiaj w drodze
1: nie
0: do pracy?
1: Nie staraj się być złośliwy, nie staraj się.
0: Wyszedł pierwszy film z Kaczorem Donaldem, nie. A wszyscy w ich pracy powiedzą: wow, skąd to wszystko wiesz? No to z Antyradia od Michała Figurskiego.
1: Mam kolejne wow. John Lord, czyli słynne organy Hammonda z Deep Purple, obchodzi dzisiaj. Obchodziłby, przepraszam bardzo, swoje urodziny, gdyż niestety był zszedł.
0: Ciekawe, co z jego organami.
1: Prawda? Dobre. 5 na 5. W 51 roku, słuchajcie, mieliśmy odnotowaną w czerwcu najniższą temperaturę ever. Wyobraźcie sobie, że 9 czerwca w roku 1951 było minus 3,5 stopnia. A tej porze, wyobraź sobie?
0: To wręcz niewyobrażalne.
1: To informacja, która zmieniła twoje życie. No i najważniejsza informacja, słuchajcie, w 2000 ukazał się album Kazika Staszewskiego. Masz melasę w domu?
0: Nie.
1: No jak to nie? Mówiłeś, że masz, kupiłeś. Mówię oczywiście o płycie Melasa, 4 pokoje między innymi. No i ten utwór, którego, proszę Państwa, mój kolega przygotował fragment tak zwany obrazowy. Prosimy.
0: No, zagadałeś. To jeszcze,
1: jeszcze raz.
0: To jeszcze raz.
1: Tak jest, Mars napada, proszę Państwa, 7.44.
0: Mars napada w pigułce.
1: Takie kalendarium dzisiaj.

0: Dzisiaj mamy wtorek, więc pogrzebaliśmy trochę w archiwum, bo dzisiaj, proszę Państwa, dzień Retro Newsa. Będzie no dosyć zaskakująco, bo na pewno Wam się spodoba. Tym bardziej, że będzie o... Nie mówimy. O takim trochę perfekcyjnym okręgu, czyli o jeziorze. Też o tym, czy pies na poduszce, a kot między nogami spać powinny. No i o tym, że dzieci nam poznikały z podwórek. Słuchajcie, ponadto ruskie wzięły
1: pod... Masz z tym coś wspólnego?
0: Pod lupę, zaraz się dowiesz. A kot między nogami nic ci nie sugeruje? O bobrach zresztą też będzie. I to w dodatku bohaterskich. A wracając do tego idealnego okręgu, czyli jeziora, który w Retroniusie zagra główną rolę. Tak, rzeczywiście. Oczywiście będą bilety, wciąż myślimy nad konkursem.
1: Tak, no i teraz czym naiwne pytania. My jakieś naiwne pytanie postaramy się wymyślić i przedstawić po godzinie 8.
0: A Perfect Circle grają już jutro
1: na Torwarze.
0: Podwójne będzie za chwilkę czekać, tylko dajcie nam wymyślić na konkurs.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Niemczech. Amerykanie stracili Apacha, choć jeszcze się nie przyznali. W tej prawdzie będzie też śniadanie posmarowane zgodnie z unijną dyrektywą.
3: Prawda Antyradia.
18: Dochodzi ósma. Grzegorz Kornacki. Polak i Afgańczyk. Takie egzotyczne duo jest podejrzewane o spowodowanie zawalenia się kamienicy w niemieckim Görlitz. Budynek runął w maju po wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Według niemieckiej policji instalację gazową mogli uszkodzić złomiarze. 27-letni Polak i 33-letni Afgańczyk. Służby chcą ustalić, co dokładnie ta para robiła na miejscu. Mają to nieco ułatwione, bo obaj podejrzewani są w areszcie w związku z inną sprawą.
2: Prawda antyradia.
18: Katastrofa amerykańskiego śmigłowca Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus. Jego załoga miała zostać uratowana. O sprawie pisze New York Times. Administracja Donalda Trumpa nie wydała na razie oświadczenia.
2: Prawda antyradia.
18: Może i są mniejsze, może trzeba się skupić, żeby coś zauważyć, ale przynajmniej działają. Mowa o ekranach, które zastąpiły duże tablice informacyjne na dworcu w Katowicach. Te, które padły ponad 2 lata temu. PKP SA, Justyna Gawron.
19: Nowo zamontowane elektroniczne tablice informacyjne są rozwiązaniem tymczasowym. Będą one używane do czasu naprawy dotychczasowych tablic SDIP, które przestały działać z powodu zużycia urządzeń.
18: A nowe tablice? Powoli. Teraz PKP szykują przetarg na naprawę.
2: Prawda antyradia.
18: Oszustwa żywnościowe. Na celowniku rząd zajmie się dziś projektem ustawy w sprawie kar za fałszowanie żywności. Nowelizacja ma wprowadzić nową definicję zafałszowanego produktu rolno-spożywczego. To ma być coś bez wymaganego oznakowania albo coś, czego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej. I tak za wprowadzenie bananów, które będą oznakowane niezgodnie z przepisami, będzie groziła pieniężna kara. Wysokość to 5-krotność zarobków z tych właśnie bananów.
2: Prawda antyradia.
18: Śniadaniowa dyrektywa tymczasem wchodzi w życie w niedzielę. Chodzi m.in. o produkcję dżemów i galaretek. Adwokat Artur Dejnowicz.
20: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
18: A w przypadku miodów mają być wyraźnie oznaczone kraje pochodzenia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
18: Pogorszenie pogody przed nami dziś, przypomnę, nawet 28 stopni, choć z deszczami możliwymi prawie w całym kraju i z burzami na południu. Jutro padać może już wszędzie, będzie padać na pewno w Łodzi, Katowicach i w Opolu i będzie przy tym od 12 maksymalnie do 20 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
2: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: No to jest prepa na ekskluzyw.
1: No właśnie, ja od razu powiem, to nie był Tool, ale to był James Maynard Keenan, czyli wokalista Toola.
0: Tak, nowy singiel formacji A Perfect Circle, Starless. Ja mówię, że to jest ekskluzyw, bo A Perfect Circle niezwykle rzadko wydaje nową muzykę, no a teraz wydało i znalazło się też na antenie Antyradia.
1: Ubóstwiam słowo formacja, szczególnie jak grają kompozycje z albumów. Słuchajcie, ale zagrają wam profesor.
0: Kawałki albo numery.
1: No tak, nie, kawałki to profanacja w ustach prawdziwego dziennikarza radiowego. A więc kompozycje będą, zdecydowanie, proszę państwa, albumy być może też do kupienia w sklepiku dla fanów, bo rozmawiamy o koncercie A Perfect Circle, które przed chwilą zagościło na naszej antenie.
0: Tak jest, już jutro A Perfect Circle zagra w Warszawie na Torwarze, a my mamy na ten koncert bilety.
1: Podwójne, wyobraźcie sobie. No i wymyśliliśmy konkurs, bo tak lubimy tutaj troszkę absurdum zawsze wlać. Kolega lubi koncerty, przepraszam, konkursy konkretne, takie dla fanów. A ja mam takie, wiesz co, skoro o Toolu mowa, to może coś o waszym ulubionym narzędziu, bez którego żyć nie możecie. Co tam w waszej skrzyneczce narzędziowej jest dla was najcenniejsze?
0: Od razu mogę zdradzić fakt, że to zupełnie nie taki konkurs, jaki ustaliliśmy przed tym wejściem radiowym.
1: Dawaj, wal swoje pytanie w takim razie.
0: Proszę
1: bardzo. Słuchajcie, klucz francuski, czy może śrubokręt, a może w ogóle narzędzie, o którym jeszcze nie słyszeliśmy, takie, bez którego żyć nasz szanowny słuchacz i słuchaczka żyć nie mogą. Desperanasmałpa@antyradio.pl.
0: Odpowiedź trzeba uzasadnić.
1: Prosimy kreatywnie. Lub 321-321-600. Prosimy dopisać koniecznie albo powiedzieć swoje personalia, żebyście bilet otrzymali od nas.
0: A takie bilety mamy dwa podwójne, więc tak naprawdę będziemy mieli dzisiaj dwoje zwycięzców.
1: A Perfect Circle na Torwarze w zamian za wasze niezbędne w życiu narzędzie. A teraz 12 po 8. To czekamy.

0: Uwielbiam nazwę tej kapeli, Buzzcocks.
1: Z czym ci się kojarzy, przepraszam bardzo?
0: Z narzędziami, bo narzędzia dzisiaj pytamy naszych słuchaczy.
1: Przepraszam, brzęczy kogut ci się nie podoba?
0: Jerzy brzęczy kogut.
1: No właśnie, słuchajcie, zapytaliśmy was o wasze niezbędne w życiu narzędzie, bo rozdajemy dzisiaj Perfect Circle. Zaraz wam wytłumaczymy ten ciąg myślowy. No bo tak, Majnar, czyli wokalista tam Tula, śpiewa teraz Perfect Circle. Perfect Circle gra jutro na jutro na Tarwarze, a my chcemy oddać wam podwójne zaproszenie.
0: A gdzie w tym wszystkim Billy Howerdel?
1: To prawda, gitarzysta jeszcze też się pojawił z Tula. No więc słuchajcie, zapytaliśmy
0: techniczny
1: was...
0: Techniczny Tula, który został... No, nie mieszajmy.
1: Pytanie
0: już.
1: Jest techniczne. Takie ZPT-y dzisiaj robimy w Antyradiu z rana. Narzędzie, bez którego żyć nie mogą nasi słuchacze. Słuchaj, pisze do nas Tomasz. Szara taśma i uwaga, kocham to słowo, trytytka. Na koniec z wizytówką z numerem pana Grzesia, który jest złotą rączką i naprawi to, co zepsułem. Podaję numer pana Tomka, 502, się żartuję. Ale każdy ma złotą rączkę, nie? To znaczy... Nie, to miałem na myśli, na Boga.
0: Szczególnie.
1: Ale to tylko prawą. Dobra, słuchajcie, narzędzie, bez którego żyć nie możecie. To wasze ulubione w warsztaciku, czy gdziekolwiek się znajduje. 321-321-600 lub desperanosmaupaantyradio.pl. I tu możecie stanąć w szklanki i konkury. Jest następne. Oczywiście to jest szklana 50. Napisał pan A.
0: Nie, bardzo kreatywnie, bardzo pomysłowo, bo o to chodzi, żeby też z poczuciem humoru do tego podejść.
1: Pan AK, nie AA.

0: Erste Bank Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Stary, dawaj do lasu.
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
5: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
18: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc...

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wniosek gotowy. Kierowca czeka. Turek ma iść do aresztu za wypadek spod Warszawy. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. W tej prawdzie też nasze pożyczki online.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Jest wniosek o areszt dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek pod Warszawą. Chodzi o 37-letniego Turka, kierowcę na apkę, który w sobotę postanowił zawrócić z prawego pasa trzypasmowej jezdni. Tak zderzył się z innym autem, które dachowało i uderzyło w słup, rozpadając się na dwie części. Dwie osoby zginęły, a trzecia walczy o życie. Zatrzymany, pytany czy przyznaje się do winy, nie odniósł się do tego. Na rozmyślania może dostać 8 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Już 37 ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach. Wstrząs, którego siła zbliżała się do 8 punktów, wymusił ewakuację 20 tysięcy osób. 4 nadal są zaginione. Trwa przeszukiwanie gruzów. Uszkodzonych zostało około 2 tysięcy domów.
0: Prawda Antyradia.
1: Wy się nie bijcie, ale nam dajcie. Amerykanie zaatakowali pusty tankowiec zmierzający do Iranu. Jednostka naruszyła blokadę tamtejszych portów. Została uszkodzona i unieruchomiona. Trump jednocześnie kiwa palcem. Prezydent USA miał ostrzec Benjamina Netanyahu, żeby nie kontynuował już wymiany ciosów z Iranem. Jeżeli nie posłucha, podobno będzie musiał liczyć się z tym, że zostanie sam i będzie walczył bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak pożyczamy i kiedy? Pożyczki online prześwietlił Związek Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Najczęściej chcemy pożyczać po weekendzie. ZPF Rafał Tomkowicz.
3: W poniedziałki składanych jest ponad 19% wszystkich wniosków o finansowanie.
2: Głównie chodzi o zakupy. Jumani Krzysztof Przybysz.
4: Pożyczki ratalne odpowiadają za 87% wszystkich wniosków składanych online.
2: 13% wniosków to te o gotówkę.
4: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach, szczególnie w godzinach nocnych pomiędzy 1 a 4 oraz w piątki i weekendy.
2: Z reguły od złożenia wniosku do wypłaty mija niespełna doba, ale tylko dla nielicznych.
3: Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków o pożyczkę online wynosi 8,2%.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Średniowieczne zamki, kajaki o zachodzie słońca albo przejażdżka zabytkową windą paciorkową. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza na 256 wycieczek w ramach swojego święta. Łukasz Zych.
5: To szereg miejsc na co dzień niedostępnych, ale to również dach katedry w Katowicach. Możemy udać się do łazisk górnych, żeby przejść przez wrota piekieł. To również możliwość odwiedzenia schronów, ruin teatru. To również tajemnicze megality w Dąbrowie Górniczej.
1: Impreza w ostatni weekend czerwca. Jest 8:32.
0: Sport w Antyradiu.
6: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Dziś odbędzie się pierwsze spotkanie o brązowy medal Mistrzostw Polski w koszykówce, którym Arka Gdynia zmierzy się z Dzikami Warszawa. Start 19:00. Rozpoczęło się spotkanie Japończyków z Republiką Południowej Afryki, a na godzinę 11:00 zaplanowano mecz Australia kontra Meksyk. Rezultaty tych spotkań przybliżą kibicom Meksyku oraz RPA, w jakiej formie są ich ulubieńcy, bowiem w czwartkowy wieczór starcie między tymi drużynami rozpocznie 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet zagra na wyjeździe z Holandią ostatni mecz eliminacji do brazylijskiego mundialu. Polki straciły szansę na bezpośredni awans, ale dostaną szansę w barażach. Start 21.
1: Dużo deszczu dziś w ciągu dnia padać nie powinno, jedynie w Łodzi, Lublinie czy w Białymstoku. Burze mogą pojawić się w Rzeszowie czy w Krakowie. Na termometrach będzie od 17 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Gdańsku oraz w Szczecinie, 23 we Wrocławiu i 26 w Krakowie czy w Łodzi, maksymalnie do 28 stopni w Warszawie.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: A wydawałoby się, że każda piosenka o miłości, a to buty, proszę Państwa. Tilaf daleko zeszło od serca. No ale wracamy w rejony właśnie serca i głowy, proszę Państwa. Porozmawiajmy o czworonogach, a jeżeli już rozmawiamy o psach i kotach, to ekspert może być tylko jeden.
1: Mój majątek to jest trochę książek, no plus kot, który jest bezcenny.
0: No właśnie. Gdzie leży kot, gdy śpi Jarosław Kaczyński? Możemy się tylko domyślać. No ale umówmy się, że kot to najczęściej między nogami, a tam, gdzie poduszka, to pies. Ty masz jakieś czworonogi?
2: Już niestety nie.
0: O, no przykro mi.
2: Ale miałem psa, z którym spałem w łóżku, bo o tym będziemy mówić.
0: No właśnie, proszę Państwa, wpuszczamy te nasze zwierzęta do wyra, a tam kleszcze, pchły, pasożyty, bakterie z jednej strony.
2: Spały razem ze mną.
0: Te wszystkie bakterie i pasożyty, nadawałeś jakieś imię pchłom na przykład?
2: Nie, no teraz sobie nie przypomnę.
0: Filutek.
2: Aż tak błyskotliwy nie jestem.
0: Nie, no dobra, słuchajcie, bo tak, trzeba się naprawdę realnie zastanowić, czy to jest dobrze, czy to jest źle, i na to właśnie próbują odpowiedzieć naukowcy, bo z jednej strony tych pasożytów jest naprawdę sporo, no bo ten kot, kurde, no jednak tymi łapami w tej kuwecie, tam gdzie robi jedynkę i dwójkę, a później ci włazi, i cię miętoli, i ty jego, i ten pies, który po tych kałużach się przeleciał po całym blokowisku, a później ci leży, słuchaj, i wiesz, i ty się do niego gębą przytulasz. No więc, to proszę Państwa, na dwoje babka wróżyła.
2: Artykuł, o którym opowiadasz, mówi o tym, że tak naprawdę te wszystkie pasożyty i tak dalej przenoszone przez zwierzęta do łóżka to bardzo rzadkie przypadki. Jeśli zwierzęta są regularnie prowadzane do weterynarza i odrobaczane i tak dalej, to nie ma żadnych problemów.
0: Ale częstsze przypadki, słuchajcie, to takie, że tak, redukują napięcie, które zgromadziliśmy przez cały dzień. A więc
2: na łydce?
0: Poprawiają sen. A to nie wiem, nie kładą kota na łydce nigdy. Słuchaj, ale więc z jednej strony poprawiają sen i redukują napięcie, z drugiej strony w ogóle poprawiają nasz stan psychiczny. Człowiek jest szczęśliwszy, jak ma czworonoga w łóżku, no. Po prostu coś tak na mnie patrzy. Ja powiem tak, ten sen to tak, z jednej
2: strony...
0: Przypomniał
2: mi się film Ludzka stonoga.
0: Dobry, widziałem, a dwójkę widziałeś? Bardzo dobra.
2: Nie, po jedynce już miałem dosyć.
0: Z tym rozluźnianiem i słuchaj, stresu i tym dobrym snem, to też na dwoje babka wróżyła, bo ja ci powiem 100 razy. Wydawało mi się, że w nocy, że głaszczę kota, dostawałem w mord.

0: Za 11.09 słyszałeś, że Perfect Circle jutro gra na torwarze.
1: Tak,
0: na torwarze w Warszawie.
1: Że coś wspominałeś dzisiaj rano. Mało tego, mam na ten torwar mamy podwójne zaproszenie, a że w Perfect Circle grają chłopaki z Tula, konkretnie ten na gitarze i ten na wokalu, to tak sobie pozwoliliśmy was zapytać, a bez jakiego narzędzia to wyżyć nie możecie? I pojawia się najczęściej, powiem ci, szara taśma i trytytka. To na desperanosmałpantradio.pl. A co na 321-321-600?
0: Podobnie.
2: Kochane antyradio, w mojej skrzyneczce narzędziowej nie może zabraknąć WD-40 i trytytek. Do rzeczy, które mają się ruszać, a się nie ruszają, i tych, które się ruszają, a mają się nie ruszać. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo proszę, pięknie bardzo. Powiedziane, dobre.
0: Jeszcze numer telefonu.
1: No właśnie, dodajcie numer telefonu do telefonu i wasze dane do maila, tak żebyśmy wiedzieli, komu ewentualnie wysłać zaproszenia na Perfect Circle. Mam odę do młota, chcesz posłuchać?
0: Dawaj.
1: Młotku, ty jesteś jak zdrowie. Kto w palec się nie trzasnął, nigdy się nie dowie. Młotku, narzędziu moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię zgubił w garażu lub pod stołem skrytym.
0: To był cytat z maila, tak?
1: Tak, dokładnie. Słuchajcie, wasze narzędzie, bez którego żyć nie możecie, w zamian za podwójne bilety na A Perfect Circle, a już za chwilę krąg idealny, czyli jezioro. Jezioro, które zostało bohaterem naszego retro newsa, bo we wtorki w Desperanos tak właśnie się bawimy. Zostańcie z nami za 10.09.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Festiwal w Warszawie i czeski Bluetfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w App

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Orderze. Porozmawiali, a co z tego wyszło? Nie wiadomo. Więcej OZE, to są rządowe plany na najbliższe lata. W tej prawdzie będzie też smog we Wrocławiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minuta po dziewiątej. Grzegorz Kornacki. Zebrali się, porozmawiali, coś zdecydowali i powiedzieli o tym Karolowi Nawrockiemu. Tyle wiadomo o obradach kapituły Orderu Orła Białego, która wczoraj dyskutowała o odebraniu wyróżnienia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł pojawił się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię jednej z jednostek wojskowych bohaterów UPA. Co z opinią kapituły i z samym orderem zrobi prezydent, nie wiadomo. Ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej OZE, rozwój energetyki jądrowej i modernizacja sieci. To są rządowe plany dotyczące prądu w Polsce. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan w dziedzinie energetyki i klimatu na 15 najbliższych lat. Udział OZE w tym czasie ma wzrosnąć do ponad 50% najpierw, a potem do blisko 70%.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest kolejna do wyścigu Daria Gosek-Popiołek. Krakowska posłanka będzie kandydatką nowej lewicy na prezydenta tego miasta. Konkretnej daty przyspieszonych wyborów jeszcze nie ma.
1: Prawda Antyradia.
0: Spaliny samochodowe gorsze od smogu z pieców czy z kominków. Dolnośląski alarm smogowy zlecił badania i według ich wyników stężenia dwutlenku azotu przekroczyły dopuszczalną normę w 20 z 47 miejsc. Wszędzie były wyższe niż unijne normy, które wejdą w życie za 4 lata. Rodzice dla klimatu, Małgorzata Słowińska.
2: Każda osoba, która korzysta u nas z przystanków, które są rozlokowane pomiędzy pasami ruchu, tak samo jest narażana na choroby, na astmę, na POHP, udary.
0: Miasto odpowiada. Z raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że Wrocław nie musi wprowadzać strefy czystego transportu, ale w razie potrzeby da radę.
1: Prawda Antyradia.
0: Dżem będzie inny niż dotąd, a miód będzie opisany dokładniej niż odkurzacz w sklepie internetowym. W niedzielę wchodzi w życie unijna dyrektywa śniadaniowa. Adwokat Artur Dejnowicz.
3: W przypadku miodów dyrektywa zobowiązuje producentów do oznaczania konkretnych proporcji i konkretnych krajów, z jakich pochodzi dany miód. Czyli obecnie spotykamy się bardzo często z oznaczeniami na miodzie, że na przykład miód pochodzi z krajów Unii Europejskiej albo z krajów poza Unii Europejskiej. Po wejściu w życie tejże dyrektywy producent na etykiecie spotkamy oznaczenia, w jakich ilościach, z jakich krajów dany miód pochodzi.
0: To ma wyeliminować spółek przefiltrowane miody, które udają pełnowartościowe. Proces filtracji pozbawia miód najcenniejszych składników, a klient nie zawsze o tym wie. Jest 9:03, to była Prawda Antyradia. Do 28 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Warszawie, 26 stopni w Łodzi, Krakowie i w Katowicach, 23 we Wrocławiu, 20 w Trójmieście i w Szczecinie, a najmniej 17 w Zielonej Górze. Deszcz może spaść prawie w całym kraju, burze z kolei możliwe na południu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i

0: Wtorek, 9 czerwca, dziś urodziny Johna Lorda, tak a propos Deep Purple na naszej antenie. Dzisiaj Dzień Przyjaźni, Dzień Księgowej i czas na Retro News.
1: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperados!
0: Proszę Państwa, dzisiaj w ramach Retro Newsa cofniemy się do roku 2006, konkretnie do dnia 6 czerwca, czyli prawie rocznica 20. Proszę Państwa, mamy relację z miejsca zdarzeń.
2: Chleje Pan?
3: Nie, ja bym tego nie nazwał chlanie. Czasami wypije się do kolacji,
2: ale ja Panie chleję.
0: Proszę Państwa, przenosimy się do spokojnej wsi Bracholin w województwie wielkopolskim, gdzie mają miejsce niezwykłe wydarzenia. Tam też znajduje się A Perfect Circle, czyli jezioro, w którym stężenie alkoholu wynosi 30%. Tak przynajmniej twierdzi autor artykułu. Jezioro pełne wódki w niemieckiej gazecie Fakt. Jak dlaczego to cię akurat najbardziej rozśmieszyło?
4: Niemieckiej gazecie Fakt. To było
0: proszę Państwa, wójt gminy, pan Przemysław Majchrzak, martwi się bardzo, ponieważ we wsi spokojnej Bracholin wszystko, absolutnie wszystko stoi odłogiem. Podobno maszyny rolnicze stoją nieużywane i rdzewieją, dlatego że mieszkańcy okoliczni wiadrami nabierają wodę z jeziora lub na czworakach razem ze swoimi psami po prostu ją chłepcą. Jak czytamy w artykule, proszę Państwa, życie we wsi absolutnie zardzewiało, ponieważ wszyscy klęczą nad jeziorem i piją. Zbiornik, proszę Państwa, jest nasączony odpadami z pobliskiej gorzelni. Dlatego też stężenie alkoholu w tejże wsi sięga absolutnego maksimum. Podobnie zresztą jak alkoholizm wśród okolicznych mieszkańców.
4: Dodajmy, że potem ukazał się artykuł o mieszkańcach Bracholina, czujących się urażonymi artykułami Faktu i zaprzeczającymi, jakoby takie rzeczy miały miejsce.
0: Mieszkańcy mają upijać się, proszę Państwa, jeziorem, które ma 30% stężenie alkoholu, jak już mówiłem, ścieki wypijane również z dopływających do jeziora stróżek. I powiem ci tak. Słuchaj.
4: To była dopiero libacja na skwerku.
0: Miała być ryba piła, a wyszedł rekin młot. Wiesz, jak to jest po niemiecku?
4: Jak?
0: Chcesz odpowiedź?
4: Dawaj.
0: MC Hammer. Dziękuję.
1: Przypomnij nam wydarzenia sprzed lat, które wstrząsnęły światem, ludzkością, a może tylko tobą. Człowiek kalendarium czeka na twoje zgłoszenia pod adresem retronews@antyradio.pl.

0: Może pogadajmy o czymś, o czym nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą. A Perfect Circle.
1: Dajesz, proszę bardzo.
0: Jutro gra na Torwarze w Warszawie, a my mamy bilety.
1: Tak, zawualowaliśmy ten konkurs troszeczkę, bo A Perfect Circle, proszę Państwa, to w znakomitej większości członkowie zespołu Tool. Dlatego też.
0: Właściwie jedna osoba, ale co tam?
1: Dwie, no gdzie? Gitarzysta, wokalista.
0: Billy Howerdel był roadie Tula, a nie muzykiem Tula.
1: Wiesz co, proszę Cię, możesz nam nie psuć konkursu, naprawdę. Zapytaliśmy Was o Wasze ulubione, niezbędne w życiu, do życia narzędzie. No i pod 321-321-600 zaczęło się.
2: Moim ulubionym narzędziem, Tulem, jest taki wyhajster. Wyhajster to jest do wszystkiego. Do złonaczenia, do wykręcenia, do wymemlania, do wyrobienia wszystkiego, co najlepsze. A najbardziej się ten wyhajster przydał, żeby jutro się przeorganizować na wyjazd, na koncert.
0: No przydał się, przydał.
1: Przydał się, przydał. A ty słyszałeś w ogóle o takim narzędziu Klaubzega?
0: Nie,
1: wiesz, to ja ci zaraz wytłumaczę.
0: Poproszę etymologię.
1: A tymczasem zdaje się, że jeszcze jeden wichajster do nas dzwoni.
0: No pewnie, bo tych wichajstrów jest jak mrówków.
3: A witam. U mnie używa się takiego słowa jak wichajster na wszelkiego rodzaju drobne narzędzia typu właśnie pilot do garażu, pilot do telewizora, wszelkiego rodzaju otwieracze do konserw.
0: Mam pomysł na nazwę kapeli, A Perfect Wichajster.
1: Albo Laubzega oczywiście. Jeżeli chodzi o nasz mail despronos@antyradio.pl, Alicja pisze do nas. Słuchaj, jako dziewczynka przyznaję się bez bicia, że nie znam się na młotkach, śrubokrętach i innych ustrojstwach. Właśnie dlatego 20 lat temu zainwestowałam w narzędzie uniwersalne typu mąż. Choć czasami jest marudne i kapryśne, to potrafi zrobić absolutnie wszystko, co więcej po zmroku i nie tylko można je wykorzystywać do poprawiania sobie humoru.
0: No i to jest kreatywna odpowiedź, prawda? Aczkolwiek seksistowska.
1: No to tym bardziej, że to narzędzie chyba ma taki przełącznik. Raz klucz francuski, raz wiertarka udarów.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem blisko, tak? Przynajmniej mówi Donald Trump. Heroina warta ponad 200 milionów złotych przechwycona w Gdyni. W tej prawdzie będzie też król, który będzie czekał w Poznaniu.
0: Prawda Antyradia.
10: Jest to 9:33. Grzegorz Kornacki. Porozumienie USA-Iran możliwe w ciągu 2-3 dni. Tak dziś mówi Donald Trump. Według amerykańskiego prezydenta obie strony są bardzo blisko zawarcia bardzo, bardzo dobrej, silnej, potężnej umowy. Gdybyśmy ich bombardowali przez kolejne 2 lub 3 tygodnie, a moglibyśmy to robić z łatwością, przechodzi płynnie Trump, nie zostałoby nic. Ale cieśnina Ormus nie zostałaby otwarta przez najbliższe miesiące. Według wyliczeń CNN od początku wojny Trump 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Teheranem. To tak mniej więcej co trzeci dzień.
0: Prawda anty. Radia.
10: Ponad tona heroiny przejęta w gdyńskim porcie, towar warty jakieś 220 milionów złotych, przypłynął na paletach z ozdobnymi cegłami. No pustaki to nie były. Kontrabandę udało się wykryć prześwietlając kontenery. Szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
10: Na razie zatrzymanych zostało 3 Polaków, ale to nie koniec tej sprawy.
0: Prawda antyradia.
10: Paliwa samochodowe też zaprzątają głowy rządzących. Jeszcze w tym tygodniu będą rozmawiali o tym, co dalej z programem CPN, bo ten obecny wygasa za parę dni. Minister energetyki Miłosz Motyka.
12: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
10: Dziś za 95 płacimy do 5,93 zł. 98 kosztuje 6,57, a olej napędowy 6,45.
1: Prawda antyradia.
10: Król jest nagi. Całkiem dosłownie, a jednak też w przenośni. Szczątki Bolesława Chrobrego i Rychezy, pierwszej królewskiej pary w historii Polski, zostaną wystawione na widok. Będzie można je zobaczyć w następną środę w Złotej Kablicy Poznańskiej Katedry. To będzie pierwsza taka okazja od wieków, a okazją jest 1001 rocznica śmierci króla. Na zegarach mamy teraz 9:35. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Od 17 do 28 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach. Deszcz może padać prawie w całym kraju. Burze możliwe na południu. Wieczorem ma być deszczowo w Trójmieście. Może popadać też w Poznaniu, Krakowie czy we Wrocławiu. I wtedy będzie od 13 do 18 stopni.

0: Road Red Carpet, informacja The Hypes. Nie mogliśmy się dogadać, o czym teraz pogadać na antenie, więc proszę bardzo, rozwinąłem przed tobą czerwony dywan. Antena twoja.
1: Tak to załatwiłeś. Słuchaj, obaj mamy dzieci. Po tobie się nie spodziewali. Ja swoich kłapię bez przerwy, więc temat jakby dotyczy nas obydwu. No i oczywiście słuchacze antyradia, którzy są ludźmi dojrzałymi, są świadomymi rodzicami, takimi, którzy wiedzą, co dla dziecka najlepsze, a co nie, bo wiadomo, rodzic wie najlepiej. Słuchaj, chodzi o wyludnienie podwórek. Czy ty zwróciłeś uwagę?
0: Tak, to jest zauważalne, to prawda. Kiedyś lubiłem obserwować dzieci na podwórkach. A nie, to źle zabrzmiało. Dzisiaj ich nie widać.
1: Przepraszam, miałeś się nie zbliżać do tego tematu. Swoją drogą, zakaz zbliżenia do trzepaka. To jest naprawdę gruby temat. Słuchajcie, no nie ma. Dzieci na podwórkach nie ma. Zauważają to naukowcy, zauważają to rodzice, i sąsiedzi.
0: Oraz...
1: Nie, proszę. Nie, Sabo, nie idźmy tą drogą, naprawdę. Słuchajcie, naprawdę prawda jest taka, że kiedyś domek na drzewie na przykład, trzeba, to były takie atrybuty naszej dziecięcej codzienności, nie?
0: Tak, to prawda.
1: Na boisku spędzaliśmy czas
0: baza w krzakach, za drzwiami.
1: Pierwsze papierosy to przecież było boisko. Pierwsze piwo to też była ulica, to jakaś brama. No te bramy w tej chwili,
0: proszę państwa, stoją
1: puste. Słucham?
0: Bezalkoholowe oczywiście.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Przecież byliśmy dziećmi chowanymi na bezalkoholowym piwie i bezalkoholowej wódce. To już w PRL-u się zaczęło. A Cola Light przyszło dopiero później. Słuchajcie, no i dzisiaj naprawdę stajemy przed wielkim pytaniem, jak dzieci znowu ściągnąć na podwórko. Czy też na ulicę. Chociaż oczywiście kierujemy to pytanie do właścicieli synów, a nie córek. Nie patrz tak na mnie, proszę cię. Jest odpowiedź, proszę państwa, jest odpowiedź. Otóż okazuje się, że zieleń to jest to, co dzieci przyciąga. Oczywiście poznacie
0: zrolowana zieleń, jak rozumiem.
1: Oczywiście poznacie po zapachu.
0: Z rolki.
1: Po zapachu, czy dały się namówić.
0: No dobrze, ja czytałem, że generalnie jest dyskusja wśród firm deweloperskich, jak to zrobić, żeby przyciągnąć dzieci na podwórko, żeby one faktycznie więcej czasu spędzały, i przez to specjalnie projektowane place zabaw powstają, aczkolwiek jak widzę te nowo projektowane osiedla i place zabaw na nich, to cieszę się, że żyłem trochę wcześniej, bo mieliśmy dużo większe i dużo bogatsze place zabaw niż dzisiaj te, które się buduje.
1: Generalnie zmieniło się wszystko. Można by tylko powiedzieć, że tylko trzepak pozostał ten sam. Tylko ma inny kolor płaszcza.

0: Klasyka gatunku Iron Maiden w Antyradiu. Jest 9:52. Klasyka gatunku, tak, w ogóle to jutro w Desperanos. Będziesz się wcielał w rolę.
1: Nie, dziękuję.
0: No niestety nie masz wyjścia.
1: Wykluczam to.
0: Mój drogi, niestety niewiele masz tutaj do powiedzenia w tej kwestii.
1: Myślę, że moja alergia jutro się nasili jeszcze bardziej.
0: To jest, proszę Państwa, synowiec, jakby ktoś nie rozpoznał. Ten od wielu programów Rokomotywy między innymi.
1: Tylko dzisiaj mówiący przez nos.
0: Tak jest. No słuchaj, może nie zdradzajmy szczegółów, ale zdaćmy, kto wygrał zaproszenia na Perfect Circle już jutro na Torwarze.
1: Oni grają?
0: No grają, człowieku, naprawdę, jest koncert i to prawie jak na Tula pójść, no bo to przecież Maynard i nie tylko. I dzisiaj zapytaliśmy was tak przewrotnie o wasze ulubione narzędzia, takie, bez których żyć nie możecie. Słuchaj, co powiesz na takie słowa?
1: Chipsy.
0: Nie, posłuchaj no tylko. Młotku, narzędziu moje, wróć do mnie z oddali, niech znów iskra roboty w warsztacie.

0: się pali, to tylko część poematu Ody do młotka, którą popełnił Michał. Dlatego Michciu, gratulacje.
1: Sam sobie dajesz bilet?
0: Nie, to jest Michał H, przez CH. A poza tym Alicja. Alicja za narzędzie wielofunkcyjne typu mąż. Także gratulujemy wam bardzo serdecznie. Bawta się dobrze.
1: Tak, 2 podwójne zaproszenia lecą do was, a my słyszymy się jutro. Znaczy z Michałem na pewno.
0: Nie, chwileczkę. My się widzimy na Perfect Circle, bo już żeśmy ustalili, że idziemy razem za rączkę.
1: Ale to jutro.
0: Tak jest.
1: Najpierw musimy wcześniej wstać jutro, żeby stawić się tu o 6:30.
0: Bardzo dobrze powiedziane, proszę państwa, więc życzę wam dobrej środy już we wtorek. Dziękujemy serdecznie w ramach Desperanos.
1: Michał Synowie i Bartek Figurski. Do usłyszenia.
0: Narra! Joshua Homme from Queens of the Stone Age. Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains. Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Wynagrodzenia na tapecie rząd zajmie się dziś finansowym minimum, rozbitek bez przejazdu, utrudnienia w Wielkopolsce. W tej prawdzie będą też dojazdy do pracy, które pożerają nam czas.
0: Prawda Antyradia.
8: Minuta po 10:00. Grzegorz Kornacki. Minimalna pensja dziś na posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd będzie ustalać stawki na przyszły rok. Dodatkowo zajmie się też kwestią wykluczenia transportowego. Projekt zakłada, że marszałkowie województw będą koordynować połączenia autobusowe i kolejowe. Będą musieli sprostać ustawowym standardom, takie jak minimalna częstotliwość kursów i obowiązek cyfrowej publikacji rozkładów jazdy.
0: Prawda Antyradia.
8: Nie mogą się dogadać. Francja i Niemcy nie zbudują wspólnie nowego myśliwca. Firmy nie są w stanie współpracować, nie potrafią przełamać trwającego już od miesięcy impasu.
0: Prawda Antyradia.
8: Rozbitek. Tak nazywa się miejscowość, w której zablokowana została droga 24 w Wielkopolsce. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką. Utrudnienia mają potrwać jeszcze 2 godziny.
0: Prawda Antyradia.
8: Zastanawiasz się, kiedy przeleciała wiosna? Przeminęła. Z korkiem. Nie dość, że spędzamy w pracy 39 godzin tygodniowo, prawie najwięcej w Unii Europejskiej, to jeszcze dojeżdżamy.
9: Jak dojeżdżamy do pracy?
10: Do pracy dojeżdżam autobusem.
11: Swoim samochodem, bo jest bliżej, szybciej.
9: W samochodzie, autobusie czy pociągu spędzamy średnio godzinę dziennie. BNM, Real Estate Advisory, Jerzy Węglarz.
12: To są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić.
9: To plus czas pracy równa się przemęczenie. N-Puls, Magda Pietkiewicz.
13: Im dłużej pracujemy bez odpoczynku, tym gorsze są efekty.
9: Ratunkiem może być unikanie biura.
12: Rozwiązaniem częściowo na pewno jest wynegocjowanie u pracodawcy na przykład 1 lub 2 dni, gdzie będziemy pracować zdalnie. Wtedy mamy zaoszczędzone na pewno kilkadziesiąt godzin.
9: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: O krok bliżej do budowy nowego miejskiego stadionu w Olsztynie jest finansowanie. 255 milionów złotych. Hala Olsztyn, Zbigniew Trzoska.
14: Negocjacje trwały dobry pół roku. Cały czas zapraszaliśmy do aktualizacji oferty. W trzeciej turze bodajże rozstrzygnęliśmy to tak naprawdę do pierwotnych założeń. Jeżeli chodzi o całkowite koszty kredytu, myślimy, że gdzieś tu ładnych kilkanaście milionów przez te negocjacje udało się zaoszczędzić na przyszłość.
8: Kolejny etap to przetarg na wykonanie całego zadania.
0: Prawda Antyradia.
8: A propos obiektów sportowych i tego, co dzieje się w środku, Donald Trump został wygwizdany przed trzecim meczem finałowym NBA. Organizatorzy nie pozwolili kibicom rozkręcić się. Twarz prezydenta na telebimach szybko została zastąpiona wizerunkiem koszykarza Jaylena Bronsona na boisku. Jest 10:03. To była Prawda Antyradia. Do 28 stopni dziś. Na termometrach do tego może padać prawie w całym kraju. Burze możliwe w Rzeszowie i w Krakowie. Nocą opady są możliwe na południu Polski. Wtedy na termometrach będzie od 7 stopni w Szczecinie, przez 9 w Poznaniu, 11 w Olsztynie, 13 w Krakowie, do 15 w Warszawie i w Rzeszowie.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, będzie naprawdę mocarnie, bo będę miał dla Państwa zaproszenie na Ranmagedon w Łodzi. O tym w stosownym momencie więcej. Będzie też informacja mrożąca krew w żyłach, która sprawi, że wiele osób zajrzy do swoich szuflad. Mamy dzisiaj dzień Aguga. W sensie chyba chodzi o Agugu. W pierwsze słowa, które można wypowiedzieć, będąc świadomym prawie, świadomym tego, co czynimy. Rodaczki i rodacy, ogólnie rzecz ujmując, ma być pięknie, jako i pogoda jest piękna w większości kraju, chociaż spodziewane są burze. A jak już zagrzmi, to nie będzie tak pięknie, ale przynajmniej kwiecie będzie radosne na te intencje, bo kwiecie powie wreszcie trochę wody. No i truskawki, i tam inne maliny, i te no jagody, i ten rabarbar będą szczęśliwe. No to jedziemy, rodaczki i rodacy, z Chrisem Cornellem w Antyradiu.

0: Prawie 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Mówiłem Państwu o grzebaniu w szufladach i przeglądaniu portfeli, tudzież kieszeni w różnych marynarkach. Proszę Państwa, 2, 3,5 miliona, a nawet 10 milionów złotych. Takie nagrody przepadły, bo ktoś, kto wygrał w polskiego lotka, nie sprawdził kuponu lub go zgubił. Zatem szukajmy po szufladach, może się okazać, że mamy parę złotych do wydania. A w Wielkiej Brytanii, na przykład w ramach pewnej loterii, właściciel losu stracił nieodebrany nigdy 65 milionów funtów. Jak to czasami trzeba przebadać zagadnienie. Swoją drogą ciekawi mnie, na ile prawdziwie czytają nasze kupony, te urządzenia, pod którego podkładamy, no i tam się wyświetla: sorry, nie wygrałeś, albo wygrałeś. Na ile to jest pewne urządzenie, bo być może ktoś wygrał, a urządzenie się zacięło, albo coś się stało. No cóż, tak to bywa. 2, 3,5 i 10 milionów, takie nagrody przepadły, bo ktoś nie sprawdził kuponu lub go zgubił, albo gdzieś w szufladzie leży.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Autopromocja. Nie hańbi.

0: Najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bluesfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Media Expert Days w sklepach.

0: dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsumpcja.

0: Allegro Days do 15 czerwca.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Red Hot Chili Peppers. Incubus.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Powiem Państwu, że nie ukrywam, że zacznę grzebać po szufladach w poszukiwaniu wszelakich papierków kolorowych, na których są jakieś liczby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, 20 minut pozostało do godziny 11. Trzymajcie się antyradia, oczywiście.

0: A propos tych wygranych, nieodebranych, pan Jacor napisał, że współczuje takiej osobie, która się zorientuje, że wygrała, a niestety nie odebrała. Pan Jacor napisał, ja bym w takiej sytuacji zwariował. Proszę państwa, co nas czeka w najbliższym czasie? Otóż prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Zarzuty po weekendowym napadzie na sklep z nożem w ręku. Powrót komunikacji miejskiej pod chorzowską estakadę. W tej prawdzie też trzęsienie ziemi na Kubie. Budynki na części wyspy popękały.
0: Prawda Antyradia.
7: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Zarzut za rozbój i wzięcie zakładnika. Prokuratura w Częstochowie rozlicza z czynów 31-latka, który w weekend przyłożył klientowi sklepu nóż do gardła i zażądał od ekspedientki pieniędzy. Kiedy usłyszał, że nie ma żądanej kwoty, zabrał 4 butelki alkoholu i sobie poszedł. Nagrały go kamery monitoringu. Wpadł bardzo szybko, grozi mu do 20 lat więzienia, a na razie jest wniosek o aresztowanie go.
0: Prawda Antyradia.
7: Wrócił ruch pod estakadę w Chorzowie. Po rocznej przerwie znów jeżdżą tam autobusy i tramwaje.
8: Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy 10 linii autobusowych i 5 tramwajowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
9: Tramwaje wracają nie tylko pod estakadę, ale również na swoje stałe trasy. Mówimy tutaj o linii 17 i 20.
8: Reszta będzie mogła wrócić na trasy sprzed zamknięcia estakady, gdy ruch na obiekcie zostanie dopuszczony. Jednak w tej kwestii decyzje jeszcze nie zapadły.
10: Zdecydowanie ruch pod samą estakadą jest wystarczający. Góra nie jest aż tak potrzebna.
11: Uważam, że jesteśmy w stanie się bez tego obyć, a samo otwarcie dołu już dużo ułatwiło, bo cały Chorzów, że tak powiem, już się rozluźnił i dużo mniej korków jest w mieście.
8: Mówią mieszkańcy Chorzowa. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
7: Trzęsienie ziemi tym razem na Kubie. Magnituda wstrząsów przekroczyła 6 punktów i to było jedno z najsilniejszych tego typu zjawisk przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Nie ma informacji o ofiarach. Niektóre budynki miały jednak trochę popękać.
0: Prawda Antyradia.
7: Ponad 60 mandatów. Tyle w poprzednim sezonie wystawił Urząd Żeglugi Śródlądowej. Na co uważać? Na żaglach, czyli na czym wpadamy, mówi Łukasz Gieczewski.
12: Albo oznakowanie łodzi, albo rutynowa kontrola, w której wychodzą, że nie ma patentu czy do dokumentów łodzi, czasami wyposażenia. Większość mandatów, które została nałożona, to jest właśnie za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i no, później są nieprzyjemności. A po co mamy mieć nieprzyjemności, jeżeli możemy mieć fajnie spędzić sobie weekend nad wodą?
7: Warto też zwrócić uwagę na to, że były również mandaty za przekraczanie prędkości i robienie fali w niedozwolonych miejscach. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11:00. To oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś i jutro w ciągu dnia. Mieszko Drescher, Pełna Kultura.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start przytulił 6. straszny film. Wyszło mniej więcej pół na pół między USA a resztą świata. To rekord braci Wayans, którzy kręcili pierwsze części i wrócili, żeby stworzyć aktualną. Film kosztował jakieś 30 milionów dolarów, więc raczej na siebie zarobi. Seria Metro wraca z nową odsłoną. Do sieci trafił zwiastun nowej gry w uniwersum z książek Dmitrija Głuchowskiego. Tym razem tytuł będzie brzmieć Metro 2039 i zapowiada się powrót do korzeni, czyli do tytułowego metra, moskiewskiego dla ścisłości, gdzie ludzie żyją po nuklearnej zagładzie. Gra zadebiutuje w lutym przyszłego roku. A jako grach mowa, to Bloober Team bierze się za Star Treka. Polskie studio szykuje 3-osobową grę akcji w tym uniwersum, w raczej mrocznym, jak nie horrorowym stylu. Premiera w przyszłym roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Pogorszenie pogody przed nami dziś, przypomnę, nawet 28 stopni, choć z deszczami możliwymi prawie w całym kraju i z burzami na południu. Jutro padać może już wszędzie. Będzie padać na pewno w Łodzi, Katowicach i w Opolu, a na termometrach zobaczymy przy tym od 12 maksymalnie do 20 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Halo Radio.
1: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Najpierw słówko o tym, o co zawalczymy po godzinie 12, bo zawalczymy o podwójny pakiet startowy Rekrut do wykorzystania na najbliższym odcinku Run Magedonu, który odbędzie się w Łodzi 13-14 czerwca na Błoniach Łódzkich. Dystans to 6 km i 30 przeszkód. To jest mocarna sprawa, akurat Rekrut takie będzie miał zadania. No jeszcze będą różne inne grupy, ale między innymi Kids. To jest 1 km i 15 przeszkód. Napisano, że rodzic sobie popatrzy, a bąbelek się wyszaleje, jak to pięknie ujęto. Ja będę miał ten pakiet startowy Rekrut. A teraz do konkretów, to będzie parę słów dla osób, które kupują bądź sprzedają w internecie. Otóż resort finansów po raz pierwszy od 24 lat chce dokonać zmian w podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Limit zwolnienia z podatku płaconego przy zakupie np. sprzętu elektronicznego, AGD, RTV, czy sportowego, czy tam mebli od osoby prywatnej ma wzrosnąć z obecnego 1000 do 3000 zł. I tu ważna informacja, bo jest taka pułapka, bo jeżeli kupujemy albo sprzedajemy coś o wartości powyżej 1000 zł, to trzeba zapłacić 2% podatku od wartości rynkowej przedmiotu. Co więcej, kupujący musi wtedy złożyć w Urzędzie Skarbowym specjalną deklarację PCC 3. No właśnie. I to jak kupują Państwa na przeróżnych portalach. A teraz ta kwota ma być podniesiona do 3000 zł. Po 24 latach ktoś ochłonął i stwierdził, że warto by było troszeczkę poprawić te relacje. Ale jeszcze tego nie ma, zatem jeżeli Państwo kupują coś powyżej 1000 zł, to trzeba śmignąć do Urzędu Skarbowego z deklaracją PCC 3.

0: Proszę Państwa, już prawie 26 minut po godzinie 11. Niech to licho. Na Juwisza lepiej bym powiedział. Proszę Państwa, pan Jacur a propos tej zmiany kwoty wolnej od podatku napisał, jeśli fiskus coś daje, to ciekawe, co zabierze. No powiem tak, no zawsze z drugiej strony coś się wychyli. Człowiek jakby się nie obrócił, to zawsze z tyłu, wiadomo, mangaranga jakaś z pewnością będzie. Proszę Państwa, nie zważając na to, co się zmieni w naszych obciążeniach od fiskusa, jedziemy dalej z antyradiem w kierunku godziny 12, a zostało jeszcze niezłych parę minut i niezłych parę piosenek.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.

0: Najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Stary, dawaj do lasu.
6: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
5: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
6: Nie zdążymy kupić.
5: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
6: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: History Channel przedstawia.
8: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
7: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
8: Każdy człowiek miał swoją historię. A te historie ukształtowały nas.
7: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21. Tylko w telewizji History Channel.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

już mrożąca krew w żyłach informacja o tych nieodebranych pieniądzach 100-latka, to teraz informacja, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakazujący używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych w czasie lekcji i w czasie przerw. Będą jednak wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy nauczyciel lub nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczego potrzebna jest komóra. Zakaz ma obowiązywać od 1 września. No to będzie płacz. A my jedziemy dalej z Antyradiem w kierunku godziny 12. Po 12 rozdawnictwo dla przypomnienia na Ranmagedon w Łodzi.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Włączamy turbo. Turbo Top w Amteradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na amteradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: History Channel przedstawia.
5: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
4: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
5: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
4: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Minister edukacji chce załatwić jakieś podwyżki nauczycielom. Jest decyzja sądu w sprawie sopowca podejrzanego o zabójstwo córki. Ognista burza na Mazurach. Żołnierze WOT-u ostrzegają, że trenują.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Podwyżki wyższe niż ujemne chce załatwić nauczycielom minister edukacji. Na razie przewidziano dla nich 2,5%, o mniej więcej 0,5 punktu procentowego poniżej inflacji. Barbara Nowacka mówi, że poruszy problem na posiedzeniu rządu.
4: Mam nadzieję, że ta optyka dotycząca w ogóle wynagrodzeń w budżetówce trochę się poprawi, też widząc wskaźniki gospodarcze.
3: Związki zawodowe chciałyby powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Obywatelski projekt ustawy utknął jednak w sejmowej komisji. 15 czerwca tematem podwyżek ma się zająć Rada Dialogu Społecznego. Związkowcy nie wykluczają protestów jesienią.
2: Prawda Antyradia.
3: Obserwacja psychiatryczna czeka byłego sopowca, podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Sąd zgodził się z prokuraturą, że mężczyźnie trzeba się dokładniej przyjrzeć. Chodzi o głośną sprawę zbrodni, do której doszło w Ustce pod koniec stycznia. Zginęła córka podejrzanego i nieomal czwórka pozostałych członków rodziny. Piotrowi K. grozi nawet dożywocie.
2: Prawda Antyradia.
3: Ognista burza na Mazurach. Tamtejszy WOT prowadzi ćwiczenia pod takim właśnie kryptonimem i ostrzega w związku z tym mieszkańców. Trzeba się spodziewać wzmożonego ruchu wojskowego na drogach regionu. Wojskowi apelują o zachowanie spokoju. Ćwiczenia nie oznaczają, że dzieje się coś złego. Proszą przy okazji o nierobienie z nich celebrytów, czyli bez zdjęć i filmików wrzucanych do internetu.
2: Prawda Antyradia.
3: Tryb letni nadjeżdża. W niedzielę na kolei zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy. Od tego dnia podróżni zaczną korzystać z nowego peronu numer 3 na stacji Katowice-Ligota. Dodatkowo kolejarze w czerwcu ruszą z budową wind na głównej stacji Katowice na peronach numer 1 i 2. PKP PLK, Katarzyna Głowacka.
5: Postępuje przebudowa stacji Mysłowice. Pasażerowie korzystają z odnowionych i podwyższonych peronów numer 2 i 3. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji dostęp do peronów ułatwią dwie windy. W czasie wykonywanych prac stacja jest dostępna dla podróżnych.
3: Zmiany będą też w rozkładach kolei śląskich. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 29 sierpnia. Prawie 2,5 minuty po 12.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Deszczowo od Koszalina i Szczecina po Jelenią Górę. Opady będą wędrować na wschód, po południu burze na zachodzie i w centrum kraju, wieczorem też na Mazowszu czy w Małopolsce. Jutro deszcz od Dolnego Śląska po Podkarpacie, o ile dziś w granicach 30 stopni, tak jutro góra 20, miejscami ledwo 15.
6: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: dyżur w Antyradiu.
1: A zanim przejdą do rozdawnictwa, jeszcze słówko od pana Krzysztofa a propos tych nieodebranych wygranych w Totolotku. Pan Krzysztof napisał, może ktoś nie odebrał tej wygranej kasiory, bo bał się rozliczeń z urzędem skarbowym. Nagroda jest opodatkowana, zanim ktoś ją dostanie, ale później kupiłby sobie w internetach samochód albo inną wersalkę, źle wypełniłby druk PCV, czy jak to tam, i mogłoby nie dostarczyć kasy, nie mogłoby nie starczyć kasy na kary, mandaty i procedury odwoławcze. No tak mogłoby być, panie Krzysztofie. No dobrze. Proszę państwa, mam podwójny pakiet startowy, rekrut do wykorzystania na najbliższym odcinku Run Magedonu, który odbędzie się w Łodzi w dniach 13-14 czerwca na Błoniach Łódzkich. Będzie do przebiegnięcia 6 km, w trakcie będzie 30 przeszkód. Proszę państwa, osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu bardzo proszę zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj wklej, i numer telefonu. To bardzo ważne informacje, które musimy mieć, aby przesłać stosowny pakiet. Proszę państwa, około godziny jak zwykle 24 minuty tej godziny zadam państwu pytanie i będzie można zaatakować.

0: proszę Państwa, to 24 minuty po 12 i dobry moment, żeby zająć się konkretami, czyli rozdawnictwem podwójnego pakietu startowego Rekrut do wykorzystania na najbliższym odcinku Runmagedonu, który, przypominam, odbędzie się w Łodzi 13-14 czerwca na Błoniach Łódzkich. Państwo zapewne przygotowali mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu z pewnością zamontowali Państwo imię i nazwisko, adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj wklej, i numer telefonu. W temacie maila proszę odpowiedzieć na takie oto pytanie. Pani ma 88 lat. Na Runmagedonie razem z wszystkimi czołga się w błocie pod drutem kolczastym. Pani Aleksandra z Chorzowa udowodniła, że wiek to naprawdę tylko liczba. To taka, której wcale nie trzeba traktować poważnie. Ruszaj się, bo zardzewiejesz. To dewiza życiowa pani Oli. Jak pani Aleksandra się nazywa, jak ma na nazwisko? Proszę to wpisać w temacie maila. Rodaczki i rodacy, czekam.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepiej.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ależ losy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Proszę Państwa, czas wyjaśnić sprawę całą. Otóż na intencję rozdawnictwa takiego pakietu dwuosobowego, startowego, rekrut do wykorzystania na najbliższym odcinku Ranmagedonu, który odbędzie się w Łodzi w dniach 13-14 czerwca na Błoniach Łódzkich. Na intencję tego rozdawnictwa zadałem Państwu pytanie, jak nazywa się Królowa Błota, bo tak ją nazywają. Pani Aleksandra. Pani Aleksandra Raczyńska, lat 88, wyjątkowa kobieta, przebiegła wyjątkowo trudny maraton. Jest znana z tego, że naprawdę nie jest kimś, kto wymięka w jakiejś sytuacji. Pan Grzegorz T. otrzymuje taki dwuosobowy pakiet. Za chwileczkę, panie Grzegorzu, mail zwrotny do pana wyślę i będziemy mogli działać. Dobrej zabawy życzę.

0: doszliśmy do wniosku z Tomkiem Kasprzykiem, że my nie będziemy zagadywali tego wiekopomnego dzieła. A zatem Lokomotywa już za chwilę z Tomkiem Kasprzykiem, a Aleksander Ostrowski mówi: do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża Lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać?

0: na grilla z przyjaciółmi. Na urlop nad morzem, a na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Ceny prądu mają spaść. Rząd przyjął plan dla energetyki. Ukraińcy mają wrócić do rozmów z Rosjanami i to przy udziale Europy. Budowy mostów są partaczone. Sprawdził to NIK.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Energia ma być tańsza. Do tego ma doprowadzić krajowy plan w dziedzinie energetyki i klimatu przyjęty przez rząd. Rachunki choćby za prąd mają się zmniejszyć w ciągu 3-4 lat. Pomóc mają w tym m.in. odnawialne źródła energii, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: No przede wszystkim jest to plan strategiczny dla całej gospodarki, co oznacza, że będziemy stawiali na atom i że będziemy stawiali na OZE. To gwarantuje nam niższe ceny energii.
0: W 2030 roku udział OZE w produkcji energii ma przekroczyć 50%, 10 lat później ponad 60%. Przyjęty przez rząd dokument zostanie wysłany do Komisji Europejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Negocjacje w sprawie zakończenia wojny mają być wznowione. Ukraińcy mają rozmawiać z Rosjanami. Wołodymyr Zełenski dyskutował o tym wczoraj z Amerykanami, którzy ponoć pozytywnie zareagowali na plan włączenia Europy w ten proces. Problem w tym, że rosyjski dyktator odrzucił propozycję rozmowy z ukraińskim prezydentem, a jego otwarty list nazwał niegrzecznym.
1: Prawda Antyradia.
0: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa, dowodzi kontrola NIK-u. Wyszły błędy w papierach, a co gorsze, nawet w trakcie budowy. NIK, Bartłomiej Pograniczny.
3: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór. Brakowało również odpowiedniego nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi. Te nieprawidłowości stwarzają ryzyko przedwczesnej degradacji obiektów.
0: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o wydanie poradnika, jak robić to dobrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyświetlaczocepcja na dworcu PKP w Katowicach. Pod podpsutymi od 2 lat tablicami informacji pasażerskiej pojawiły się mniejsze, zastępcze.
4: Jak tłumaczy PKP, tablice informacyjne przy głównym wejściu na dworzec przestały działać z powodu zużycia urządzeń. Do awarii doszło ponad 2 lata temu. Teraz tymczasowe mniejsze wyświetlacze pojawiły się pod tymi popsutymi, bo na remont trzeba będzie jeszcze poczekać. PKP SA Justyna Gawron.
5: Przygotowujemy postępowanie przetargowe, które umożliwi wybór firmy odpowiedzialnej za naprawę.
4: Pasażerowie może i wytężają wzrok, ale przynajmniej mogą sprawdzić, z którego peronu odjeżdża ich pociąg.
6: No ja tam ślepy jestem, ale jest troszeczkę niżej. Ktoś może sobie podejść i zobaczyć z bliska.
7: Ta większa tablica wcześniej lepiej wyglądała, byleby nie trzymała się tak jak schody.
4: Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawie 3 minuty po 13. Prawie cała Polska z burzowymi alertami IMGW. To głównie ostrzeżenia pierwszego stopnia, drugiego w Małopolsce. Na razie deszczowo wzdłuż zachodniej granicy, tam chłodniej, około 15-16 stopni. W pozostałej części kraju około 25, miejscami już prawie 30. Jutro ochłodzenie do góra 20, na południu deszczowo i zaledwie 15 stopni.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: One on One to nowy Europe.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeden z 11 utworów, które ukażą się na nowej płycie. Premiera krążka pod koniec września, o ile dobrze pamiętam. Będzie nosić tytuł Count This Madness. No i część tego materiału powinna pojawić się podczas koncertu w październiku, który będzie miał miejsce na warszawskim Torwarze. Część, ponieważ główna płyta w trakcie tego koncertu to będzie The Final Countdown, albowiem przyjazd zespołu Europe do Polski będzie częścią światowej trasy koncertowej, która będzie dotyczyć jubileuszu 40-lecia wydania płyty The Final Countdown. Tyle tytułem wstępu. 13 po 13. Tomasz Kasprzyk, witam w dzisiejszej Lokomotywie w Antyradio we wtorek 9 czerwca. Sporo w muzyce się dzieje, bo Pixies zapowiadają wznowienia kolejnych albumów. Electric Cowboy wydają nową płytę. Z gościem nagrali pewien utwór. Z gościem znanym. I trochę dzisiaj o tym opowiem. Muse wkraczają do dyskoteki. No i Deep Purple także przygotowują się do wydania kolejnego krążka. Szczegóły dziś w programie.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: Zapraszam, więc usiądźmy wygodnie i jedźmy z najlepszym rokiem na świecie w Antyradio. Jeszcze ważna informacja, bo zapomniałbym. Co robicie jutro po południu, a w zasadzie jutro wieczorem? Chcielibyście wpaść na warszawski Torwar? Pojawi się A Perfect Circle. Przede mną widzę kilka podwójnych wejściówek, które chętnie oddam w wasze ręce. Wszak trzeba sobie na nie zasłużyć. Trochę ruszając głową. Szczegóły niebawem.

0: taką energię mogą dawać tylko w Lokomotywie w Antyradiu w 108. Wczoraj mówiłem wam o tym, że Rush dali pierwszy koncert od dekady. No i okazuje się, że świat się cały rozpływa muzyczny nad zachwytami w sprawie tego koncertu. I słusznie, Mike Portnoy podobno był na tym koncercie i powiedział, że to była magia, setlista idealna. Anika, nowa perkusistka, dała siebie wszystko i zagrała wszystkie wielkie partie Nila z uśmiechem na twarzy. Idealnie pasuje na to miejsce. Przypominam, Rush w marcu przyszłego roku w Polsce, a bilety wkrótce w Antyradio.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Festival w Warszawie i czeski Bluetfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Obok takich utworów nie należy przechodzić obojętnie. Hedonizm, Skunk Nancy. A dziś mija rocznica urodzin Johna Lorda, Jonathana Douglasa Lorda, klawiszowca grupy Deep Purple, wirtuoza organów Hammonda, który jako pierwszy rockowy muzyk dokonał udanego mariażu muzyki poważnej i popularnej na płycie Concerto for Group and Orchestra. Warto dodać, że po odejściu z Deep Purple występował m.in. z Robertem Plantem czy Paulem Wellerem. Niestety John Lord zmarł w lipcu 2012 roku.

0: najślicznie filmowo zrobiło się na koniec pierwszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie Wanzy Radio. Urge Overkill zamykają tę część. Niespełna 6 minut pozostało do 14, więc punktualnie o 14 twardo staniemy na ziemi, przejdziemy do teraźniejszości rzeczywistości. Natomiast po 14 będę miał dla Was podwójne wejściówki na Perfect Circle, na jutrzejszy koncert do warszawskiego Torwaru. Szczegóły niebawem.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: zarzuty po makabrycznym wypadku na kolei, w którym nastolatek stracił nogi i rękę. Wkrótce poznamy nazwisko kandydata na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Komunikacja miejska wróciła pod estakadę w Chorzowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty za wypadek na kolei, w którym 17-latek stracił obie nogi i rękę. Przed sąd może trafić kierownik pociągu kolei mazowieckich. Chodzi o głośną sprawę chłopaka, który chciał pomóc kobiecie z dzieckiem na stacji kolejowej niedaleko Radomia. Pociąg niespodziewanie ruszył, nastolatek wpadł pod koła. Według prokuratury to kierownik składu doprowadził do tego zdarzenia. W czasie przesłuchania podejrzany źle się poczuł, karetka zabrała go do szpitala.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeszcze dzisiaj poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. Nazwisko po posiedzeniu rządu ma ogłosić Donald Tusk. Niewykluczone, że to będzie wspólna kandydatura z PSL-em i że chodzi o senator Monikę Piątkowską. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał tego jeszcze potwierdzić.
2: To musi być prezydentura poważna, musi być prezydentura odważna i taką propozycję przedstawimy, ale proszę o jeszcze kilka godzin cierpliwości i wszystko będzie, myślę, jasne.
0: O stołek prezydenta Krakowa powalczy też Aleksandra Owca z Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i najpewniej Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty za znieważenie szefostwa służby kontrwywiadu wojskowego. Ma za to odpowiedzieć Antoni Macierewicz. Chodzi o wypowiedź polityka PiSu z września ubiegłego roku. W Sejmie mówił, że generał Jarosław Stróżyk i jego zastępcy to rosyjscy agenci. Zarzuty dotyczą też pomówienia. Grozi za to od roku do 3 lat odsiadki, ewentualnie grzywna lub areszt. Macierewicz stracił immunitet w związku z tą sprawą już pod koniec kwietnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Wróciła komunikacja miejska pod estakadę w Chorzowie. Po rocznej przerwie ruch został dopuszczony, więc mogą tam znowu kursować autobusy i tramwaje.
3: Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy 10 linii autobusowych i 5 tramwajowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
4: Tramwaje wracają nie tylko pod estakadę, ale również na swoje stałe trasy. Mówimy tutaj o linii 17 i 20.
3: Reszta będzie mogła wrócić na trasy sprzed zamknięcia estakady, gdy ruch na obiekcie zostanie dopuszczony. Jednak w tej kwestii decyzje jeszcze nie zapadły.
5: Zdecydowanie ruch pod samą estakadą jest wystarczający. Góra nie jest aż tak potrzebna.
6: Uważam, że jesteśmy w stanie się bez tego obyć, a samo otwarcie dołu już dużo ułatwiło, bo cały Chorzów, że tak powiem, już się rozluźnił i dużo mniej korków jest w mieście.
3: Mówią mieszkańcy Chorzowa. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: 3 minuty po 14. Prawie cała Polska z burzowymi alertami IMGW. To głównie ostrzeżenia pierwszego stopnia, drugiego w Małopolsce. Na razie deszczowo wzdłuż zachodniej granicy, tam chłodniej, około 15-16 stopni. W pozostałej części kraju około 25, miejscami prawie 30. Jutro ochłodzenie i góra 20 stopni w ciągu dnia. Na południu deszczowo i zaledwie 15.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Przepięknie, Evanescence wprowadziło nas do drugiej odsłony dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu. We wtorek, 9 czerwca, prawie 11 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części. Spędzę z informacją odnośnie Pixies, bo się okazuje, że nieznane dotąd utwory ujrzą światło dzienne i to niemal po 30 do 35 latach. Sporo. Zespół zapowiedział właśnie specjalne edycje albumów Bossa Nova. Będzie także reedycja krążka Trump Del Monde, które poza, jak się okazuje, odświeżonym brzmieniem będą także zawierać niepublikowane wcześniej nagrania. To jest swoją drogą taki kolejny element jubileuszowych obchodów, bo wcześniej, jak pamiętacie, zespół ogłosił wznowienie kompilacji, która będzie zatytułowana Complete Besides od 88 do 97 roku i to już ukaże się za 3 tygodnie. Z tego co wiem, reedycje będą dostępne na płytach kompaktowych w formatach cyfrowych oraz standardowych czarnych winylach, ale także będzie coś specjalnie dla kolekcjonerów.
0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: No a jeżeli ktoś z was kolekcjonuje na przykład muzyczne czarno-białe wspomnienia, to warto, żeby był w tym roku na festiwalu w Jarocinie, bo będzie w tej sprawie co nieco.

0: pojawił się dziś w Lokomotywie w Antyradio. Radio Nowhere, Bruce Springsteen. 23 minuty po godzinie 14. No dobra, to jeżeli ktoś z was miałby ochotę wybrać się na Perfect Circle jutro na warszawski Torwar, to napiszcie mi proszę na kasprol@antyradio.pl. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważny koncert? Co jest w tym zespole Perfect Circle albo w ich muzyce, że po prostu musicie to zobaczyć? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Macie trochę czasu, a ja oczywiście odwdzięczę się podwójnymi wejściówkami. Perfect Circle jutro w Warszawie na Torwarze. Czekam.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Rockstar.
1: Nickelback i Rockstar w Lokomotywie Wanty Radio. To jeszcze jedna ważna data. Ciekawe, czy ktoś o nim jeszcze pamięta. Marcin Ciempiel, pamiętacie? Na świat przyszedł 9 czerwca 64 roku. To basista zespołu Oddział Zamknięty. Ale warto wspomnieć, że Marcin także grał w Wilkach i Manamie, a także współpracował z Apteką, zespołem Fotone, z Czapką Mando Tilt oraz Tilt. Dziś Marcin Ciempiel ma urodziny. Najlepszego!

0: Krawic na koniec tej części. Lenny Krawic także oglądał mecz Maji Chwalińskiej na korcie Roland Garros. Jako jeden z wielu oczywiście. Tymczasem zbliża się 15. O 15 oczywiście Prawda Antyradia, czyli rzeczy ważne, by nie powiedzieć najważniejsze, a po 15 będę nagradzał. Za chwilę zajrzę do mojej skrzynki kasprol@antyradio.pl. No i mam nadzieję, że Państwo rozpisali się co nieco na temat Perfect Circle. Przypomnę, mam do rozdania bilety. Koncert Perfect Circle jutro na warszawskim Torbarze.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Stary, dawaj do lasu.
6: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
5: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
6: Nie zdążymy kupić.
5: Zamówimy do 23:00 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
6: Dobra, przekonałeś.
4: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Media Expert Days.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to

0: Za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: VR Bookings zaprasza. A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w centrum Warszawy. Zakaz wjazdu do Unii dla żołnierzy Putina szykuje Komisja Europejska. Młodzi jak starzy unikają ryzyka w życiu zawodowym.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. 25 lat więzienia za zabójstwo na Nowym Świecie w centrum Warszawy. Chodzi o zbrodnię sprzed 4 lat. Zginął 29-latek z Kujaw, który próbował pomóc zaczepianym przez sprawców kobietom. Skazany został Dawid Mirkowski, główny oskarżony w tym procesie. Mężczyzna uciekł do Turcji od razu po zdarzeniu. Pozostali sprawcy, Łukasz G. i Sebastian W., usłyszeli wcześniej wyroki 7 lat odsiadki.
0: Prawda Antyradia.
1: Zakaz wjazdu do Unii dla każdego żołnierza Putina. Komisja Europejska proponuje takie rozwiązanie w ramach 21 pakietu sankcji. Chodzi o wszystkich wojskowych, którzy służyli w rosyjskiej armii od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Biorący udział w inwazji mają być niewpuszczani. Ogłaszając propozycję, szefowa komisji zapowiedziała też, że nie ma mowy o złagodzeniu sankcji energetycznych, nawet w obliczu kryzysu na rynku paliw.
0: Prawda Antyradia.
1: Młodzi nie wiedzą, co chcą w życiu robić i nie za bardzo mają jak to sprawdzić. Ponad 80% twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl, Anna Goreń.
2: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Jest ona wskazywana przez 34% młodych. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
1: Ponad połowa młodych zrezygnowała z prób zamiany pasji w pracę i wybrała bezpieczniejszą, często nudną opcję.
0: Prawda Antyradia.
1: Drogowcy mają plany na wakacje. Szykują kilka inwestycji w Katowicach.
3: Katowicki ZUiM ogłosił 3 przetargi. Największy z nich dotyczy wymiany nawierzchni na ulicy Kościuszki. Prace obejmą tam około kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Pstrągową do skrzyżowania z Jankiego. W trakcie robót na trasie łączącej Katowice z Mikołowem mogą pojawić się punktowe zawężenia drogi. Kolejne przetargi dotyczą przebudowy chodników przy Kilińskiego i budowy nowych przystanków autobusowych w Murckach. Wartość planowanych prac to 3 miliony złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Już prawie 3 minuty po 15. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody na dziś i jutro. Pełna kultura, zapraszam. Władcy Wszechświata nie podbili kin. Zgodnie z oczekiwaniami film okazuje się totalną porażką finansową. Zebrał globalnie niespełna 55 milionów dolarów w weekend, a kosztował ponad 170 bez promocji. Eksperci zwracają uwagę, że to właśnie promocja mogła pójść nie tak, bo nie wzbudziła zainteresowania młodego pokolenia. Wojna konsol może rozgorzeć na nowo. Clockwork Revolution i Gears of War E-Day ukażą się tylko na Xboxy i PC-ty, z pominięciem PS5. To zapowiedzi z Xbox Games Showcase. Na tej samej imprezie rok temu śpiewka była odwrotna. Xbox zapowiadał granie na czymkolwiek i gdziekolwiek. Sony szło w ostatnim czasie w odwrotnym kierunku. Ostatnio miało całkiem zrezygnować z portowania swoich gier na PC-ty.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Grzmi w pasie od Elbląga przez Płocki i Częstochowę prawie po Kraków. Od Słupska przez Poznań po Wrocław deszczowo, a burz trzeba się spodziewać prawie wszędzie. IMGW ostrzega przed nimi alertami pierwszego stopnia. Mocniej uderzą w Małopolsce, tam ostrzeżenie drugiego stopnia. Jutro ochłodzenie z 30 w okolice 15-20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Social Distortion.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeden z ulubionych bendów Duffa McKagana. Ale nie tylko oczywiście, naszych też. 13 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu. I tę część rozpocznę od informacji o Electric Callboy, bo zespół zaprezentował kolejny singiel promujący nadchodzący album. W jednym z utworów gościnnie wystąpił Dexter Holland, lider legendarnej grupy The Offspring. Sam zresztą Dexter powiedział, że nie ukrywa entuzjazmu wobec współpracy. Przyznał, że utwór od pierwszego odsłuchu wywołał u niego uśmiech dzięki swojej energii i bezpretensjonalnemu podejściu do muzyki. Coś w tym jest. Ten, kto słyszał albo widział Electric Callboy, wie, o czym mówię. A jeżeli nie znacie tego utworu, warto pobuszować w sieci, bo naprawdę utwór robi wrażenie. Tak jak i wiele innych tego zespołu. Premiera płyty 7 sierpnia. Polecam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: zawsze lubimy ich słuchać. Oczywiście, że tak, czekając ich na kolejną płytę. Mam nadzieję, że szybko nastąpi. Tymczasem, przyglądając się mojej skrzynce, kasper@antyradio.pl, Rafał przykuł moją uwagę. Dlaczego to jest dla mnie ważny koncert A Perfect Circle? To nie jest zwykły koncert rockowy. A Perfect Circle to zespół, który tworzy muzykę bardzo emocjonalną, klimatyczną i przemyślaną. Łączy mocne brzmienie z ogromną melodyjnością i głębią tekstów. Ich utwory budują nastrój, rozwijają się jak historia i zostają w głowie na długo. Do tego na żywo to wszystko jeszcze bardziej wybrzmiewa. Ich koncerty są opisywane jako intensywne, poruszające i naprawdę wciągające, należące do jednych z najlepiej ocenianych występów live. Dla mnie jednak ten koncert ma jeszcze wymiar osobisty. Mam 13-letniego syna, który uwielbia muzykę Tula i A Perfect Circle. Brawo! I to byłby jego pierwszy koncert rockowy w życiu. To trochę taki moment pierwszego razu, który może zapamiętać na zawsze. No trudno lepszy wybór niż zespół, który pokazuje, że rock to nie tylko energia, ale także emocje i klimat. Rafał, gratuluję. Podglądaj maila, bo zaproszenie będzie twoje. Mam nadzieję, że synowi też się A Perfect Circle będzie podobać. I jeszcze Kasia. Meinhard kiedyś powiedział, że Tool jest emanacją jego lewej półkuli mózgu, a Perfect Circle jego prawej półkuli. Ja jestem totalną fanką Meinharda, jego głosu, jego stylu śpiewania i jego tekstów. W tle w The Perfect Circle przepadłam, jak pierwszy raz usłyszałam Thomas w wersji koncertowej z końcówką Illuminate Me. Kocham te obie emanacje półkul mózgu Meinharda miłością wielkiej fanki od lat i będzie mi bardzo miło pójść na ich koncert, na którego bilet w tej chwili mi nie stać. Od czego masz antyradio? Planuj sobie jutrzejszy wieczór, bo podwójna wejściówka na koncert A Perfect Circle jest twoja. Koncert, przypominam, jutro na Torwarze. Gratuluję!
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundarek!
5: Kto?
6: Fundarek! Fundarek!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
16: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Bring Me The Horizon dziś na koncercie w krakowskiej Tauron Arenie. Otwarcie o 18, o 19.30 Nacht Luz. Zespół, który niedawno grał u nas przed Metallicą. Bring Me The Horizon zaczną o 21.00. Tom Morello dziś na koncercie w Warszawie. Otwarcie drzwi klubu Stodoła o 18, o 20.00. Publikę rozgrzewać zaczną The Last International, a Tom Morello wejdzie na scenę o 21.00. Bilety jeszcze są dostępne. A Perfect Circle jutro w Warszawie. W tym przypadku to będzie koncert w hali Torwar. Otwarcie drzwi o 18.30, już o 19.15 zacznie grać support Jenny Beth. A Perfect Circle przejmą scenę o 20.20. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
15: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Są takie utwory, które się kompletnie nie starzeją. Prawda? Ezoteryczny Poznań i piżama porno, jedyni w swoim rodzaju. Na 19 minut przed godziną 16. Jeszcze Bartek mi przypomniał, że Matthew Bellamy dziś ma urodziny. Dzięki, Bartek, za tego maila. Tak jest, nie wiem, czy to był wtorek, ale z pewnością 9 czerwca 78 roku. Na świat przyszedł Matthew Bellamy, brytyjski wokalista, muzyk, autor tekstów, no i przede wszystkim członek zespołu Muse. I ich teraz posłuchamy.

0: Parking Pool. Prawie, że na koniec dzisiejszej lokomotywy w Antyradio kobitki nam przygrywały, przyśpiewały, a proszę, biedactwo się zatrzasnęło znowu.
1: W ubikatorze, no co zrobić? Takie ma przygody. Sandra, nie, przyjdzie. Nagrywa wywiad z jedną bardzo ważną postacią muzyczną. Nie powiem ani słowa z kim, no, ale duży kaliber, naprawdę.
0: Czyli woli rozmawiać z większymi od nas.
1: No, co zrobić? No taka prawda niestety. Ale w zamian za to będę miał dla was dzisiaj Radio Kalambur. Zagadkę dźwiękową, dzięki której będzie można zgarnąć powodzenie Walkowie, czyli konkurs Ostatni będą pierwszymi.
0: No dobra, a ode mnie to wszystko. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki, dbajcie o siebie i czekam na was jutro po 13. Do miłego, bye bye.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Anti-Radiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Anti-Radiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,30.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na Modivo trwa wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Red Hot Chili Peppers.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sąd zdecydował po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. PSL i Koalicja Obywatelska ze wspólnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Wiemy, gdzie tramwaje jeżdżą najszybciej. Jest ranking komunikacji miejskiej.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. 3 miesiące w areszcie spędzi kierowca podejrzany o śmiertelny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Jak przekazała prokuratura, 37-letni Turek nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. W wypadku, który miał spowodować w sobotę, zginęło 2 mężczyzn. Był trzeźwy w chwili zdarzenia, polskie prawo jazdy miał od roku. Grozi mu nawet 8-letnia odsiadka.
0: Prawda Antyradia.
1: Senatorka Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia na temat wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL. Oficjalny start w wyścigu ogłosiła na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Piątkowska podkreślała, że stolica Małopolski potrzebuje nowego otwarcia.
2: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiS, a także Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Samo głosowanie, jak zapowiada premier, ma być we wrześniu, na razie nie ma konkretnej daty.
0: Prawda Antyradia.
1: Komunikacja miejska jest najszybsza w Warszawie, a najczęściej jeździ we Wrocławiu. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. W zestawieniu znalazły się miasta i metropolie wojewódzkie. Kraków nie wypadł najlepiej, ale też nie najgorzej, mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
1: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Pełne dane są na stronie Jak dojadę.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa młodych powstaje w Katowicach. Metrolab przy rynku zmienia się w przestrzeń, w której młodzież i studenci będą mogli się spotykać, uczyć, rozmawiać i spędzać czas. Będą też organizowane różne wydarzenia. Pełnomocnik prezydenta do spraw młodzieży Kacper Kwiecień.
4: Tutaj będą się odbywać m.in. warsztaty o charakterze biznesowym, zawodowym, społecznym. Będą się odbywać spotkania integracyjne dla młodych ludzi, spotkania z ciekawymi osobami ze świata biznesu czy nauki, czy też spotkania networkingowe.
1: Strefa młodych otworzy się we wrześniu. Nawałnica przechodzi właśnie przez Świętokrzyskie i południe Mazowsza. Grzmi też w okolicach Elbląga i Nowego Sącza. Deszczowo od Słupska przez Wrocław po Opole. Na zachodzie raczej poniżej 20 stopni, we wschodniej Polsce około 30. Jutro w całym kraju ochłodzenie. W okolice 20 stopni, miejscami nawet mniej. Deszczowo głównie na południu.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Już za minutkę, już za momencik dźwiękowe kalambury w Antyradiu. Czy uda wam się odgadnąć tytuł piosenki, którą zagramy na koniec pary z głośników? Do wygrania w konkursie ostatni będą pierwszymi fajerwerki Walkowie na dziś, czyli wieczór udany, jeśli chodzi o pożycie. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan druga połówka, melduje się w Antyradiu. Witam oficjalnie, 11 minut po godzinie 16. Sandra Hajduk-Popińska dołączy do mnie, także spokojnie, będzie komplet, jedna i druga połówka. No i tak jak obiecałem, radiowe kalambury już za minutkę, już za momencik, także nie oddalajcie się nigdzie, zanotujcie sobie w kajetach numer telefonu 321-321-600. Pod ten numer dzwońcie, jak tylko uda wam się rozszyfrować kalambur. No a do zgarnięcia, jak mówiłem, powodzenie Walkowie oraz merch Antyradia. Także sami rozumiecie, gra warta świeczki. Dzisiaj jeszcze będzie Niemiec pałaszujący miodek. A teraz, żeby troszkę was rozruszać, AC/DC i mój ulubiony rockowy incypit. Jaki to incypit? No, słowa, które doskonale wpisują się w nagrodę do wygrania w rebusie. Jeden liże, jeden z nich.

0: granie takich kawałków na antenie Antyradia dla was to nie tylko zaszczyt, ale też dzika rozkosz. Tomasz Ambroże-Obertyn, kapitan druga połówka. Kochani, czas na konkurs. Ostatni będą pierwszymi. Chodzi o to, żeby odgadnąć, jaki utwór zagramy wam na koniec pary z głośników. Pojawi się już teraz dźwiękowy kalambur złożony z dźwięków znalezionych na YouTubie. Kto odgadnie tytuł piosenki, zgarnia nagrodę w postaci udanego pożycia na ten wieczór. No a pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, ma też szansę na wygranie merchu Antyradia. Dobrze, kochani, jesteście gotowi? Uwaga, kalambur radiowy.
1: Bo ty...
2: Co ja?
3: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
4: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
5: Pokaż rolkę? Nie, bo nie jest stadiona.
0: Jaka to jest piosenka? Zgadujcie. Można udzielać odpowiedzi przez cały czas trwania pary z głośników pod numerem 321-321-600. Czekam na poprawne odpowiedzi, a już za chwilę Jet. Are you gonna be my girl?
6: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
7: Hey, what's up, it's Shannon.
8: And this is Sully from Godsmack.
9: Hey, this is Rob.
10: This is James from Metallica.
11: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
12: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: To jest Rock News w Antyradio.
22: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kierunek Polska. The Australian Pink Floyd Show znów zajrzą do naszego kraju. 30 marca przyszłego roku zagrają w krakowskim Ice Congress Center. Zaprezentują program Echoes of 77 Greatest Hits World Tour. Wszystko ma obracać się wokół 50 albumu Animals, no i zgodnie z tytułem utworu Echoes. Bilety będą dostępne od piątku. Gotowa nowa płyta Breaking Benjamin. Tak przynajmniej mówi gitarzysta zespołu, pytany o postępy w pracach nad premierowym materiałem. Szczegółów nie chce zdradzać, zapewnia, że dostaniemy je wkrótce, w dużym ogłoszeniu. Może dostaniemy coś nowego na żywo jeszcze w tym miesiącu, w Warszawie, bo przypominam, 23 Breaking Benjamin zagrają na letniej scenie progresji. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
20: To był Rock News w Antyradio. Para z głośników w Antyradio. Program prowadzi Tomasz

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Pixies, Here Comes Your Man w Antyradiu. W parze z głośników gramy w kalambury. Do wygrania jest powodzenie Walkowie na dziś wieczór. No i jeszcze można wygrać do tego koszulkę Antyradia w dowolnie wybranym przez siebie rozmiarze. Sęk w tym tylko, żeby odgadnąć, jaki utwór zagramy na koniec pary z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. W celu, jako podpowiedź, jest Radio Kalambur. Uwaga, posłuchajcie zagadki jeszcze raz.
2: Bo ty...
3: Co ja?
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
5: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
6: Pokaż rolkę? Nie, bo nie jest stadiona.
1: I co to za piosenka? Dzwońcie! 321-321-600. Powodzenie Walkowie nie czeka. Halo, dzień dobry. Co to za piosenka?
7: Czy to jest utwór Jolka, pamiętasz?
1: No nie. Cześć, to nie jest piosenka Jolka, pamiętasz? Powtórzymy sobie kalambur, uwaga.
2: Bo ty...
3: Co ja?
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
5: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
6: Pokaż rolkę? Nie, bo nie jest stadiona.
1: 321-321-600. Cały czas możecie dzwonić. No a my już teraz sięgamy po fantastyczny kawałek Disturbed, Land of Confusion w Antyradiu. 20 minut do godziny 17.

Niezastąpiony Ozzy Osbourne w parze z głośników Over the Mountain dodaje wam energii. 8 minut do godziny 17. Już za chwilę Prawda Antyradia, po niej między innymi Evanescence, Bring Me to Life, żeby dodać wam jeszcze więcej energii. A jeśli chodzi o Radio Kalambur, no to trudne się wylosowało. Jeszcze nikt nie wygrał powodzenia Walkowie, no i nikt nie zgarnie na razie koszulki Antyradia w dowolnie wybranym przez siebie rozmiarze. Spokojnie, Radio Kalambur jeszcze się na pewno powtórzy, a teraz przenosimy się za Odrę. Niemiec, słuchajcie, pobił rekord w jedzeniu miodu, wciągając ponad kilogram w jedną minutę, donosi portal Donald.pl. Andre Ortolow jest znany w swoim kraju z podejmowania nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem i piciem, czytamy. Do listy rekordów dopisał kolejne osiągnięcie. W 60 sekund spożył

0: Lounge Festival w Warszawie i czeski Bluetfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: History Channel przedstawia.
3: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
2: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
3: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
2: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejtek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię

0: kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Prezes PiS wezwany na jutro do prokuratury. W tle sprawa dwóch wież. Wyższe podwyżki chce załatwić nauczycielom minister edukacji. Maja Chwalińska może zostać honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezes PiS-u jutro w prokuraturze. Ma się stawić o 10:00 w charakterze świadka. Będzie przesłuchiwany w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o podejrzenie oszustwa na ponad 1 300 000 euro na szkodę austriackiego biznesmena. Miał wybudować wieżowce dla spółki Srebrna powiązanej z PiS-em. Za rządów Zjednoczonej Prawicy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.
4: Prawda Antyradia.
5: Wyższe podwyżki chce załatwić nauczycielom minister edukacji. Na razie przewidziano dla nich 2,5%, o mniej więcej 0,5 punktu procentowego poniżej inflacji. Barbara Nowacka zapowiada, że będzie o tym rozmawiać z rządem.
6: Mam nadzieję, że ta optyka dotycząca w ogóle wynagrodzeń w budżetówce trochę się poprawi, też widząc wskaźniki gospodarcze.
5: Związki zawodowe chciałyby powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Obywatelski projekt ustawy utknął jednak w sejmowej komisji. 15 czerwca tematem podwyżek ma się zająć Rada Dialogu Społecznego. Związkowcy nie wykluczają protestów jesienią.
4: Prawda Antyradia.
5: Putin będzie oglądał świat zza krat. No, prawie, bo zza siatek. Specjalne siatki antydronowe pojawiły się w okolicy rezydencji rosyjskiego dyktatora. Pisze o tym niezależny rosyjski serwis Agentstwo. Putin rzekomo chroni się przed możliwym powtórzeniem operacji specjalnej Kijowa o kryptonimie Pajęczyna. To operacja sprzed roku, kiedy bazy lotnictwa strategicznego w głębi Rosji zostały ze sukcesami zaatakowane przez ukraińskie drony.
4: Prawda Antyradia.
5: Honorowe obywatelstwo Dąbrowy Górniczej chcą przyznać władze miasta Maji Chwalińskiej. To pokłosie sukcesu tenisistki, która wychowywała się właśnie w tym mieście i dotarła do finału French Open, mówi rzecznik prasowy miasta Bartosz Matylewicz.
7: Jeśli rzeczywiście sama zainteresowana, sama Maja wyraziłaby zgodę i przyjęła taką... Takie uhonorowanie, to prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może on zostać przyjęty.
5: Pojawiła się też m.in. propozycja nadania imienia Maji Chwalińskiej nowym kortom tenisowym, które powstały w mieście rok temu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Słonecznie głównie we wschodniej Polsce, w pozostałej części kraju pochmurno i deszczowo. Od Mazowsza przez Łódzkie po Małopolskę grzmi, jutro popada głównie na południu. Na termometrach w granicach 15-20 stopni. W czwartek deszczu trzeba się spodziewać prawie wszędzie, temperatura podobna. W piątek bez większych zmian.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
4: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No pokochałem ten numer kilka chwil po tym, jak został wydany. Emil Wolf i Lips, Eagles of Death Metal. 10 minut po godzinie 17. Słuchacie pary z głośników. Gramy dla was do godziny 20. Sandra Hajduk-Popińska, czyli moja pierwsza połówka, ta lepsza, jeszcze dzisiaj na pewno się objawi. No a tymczasem Borem Lasem, słuchajcie, zbliża się Bluesfest 27 w Hradec Kralowe. Tam wystąpi m.in. Youngblood, czyli pomysłodawca i główna gwiazda festiwalu, Biffy Clyro, szkocka ikona rocka alternatywnego, zespół Primal Scream, legendarna kapela psychodelicznego i alternatywnego rocka i jeszcze wiele innych atrakcji na Bluesfeście. Co trzeba zrobić, żebyśmy my, jako Antyradio, tam was wysłali? Ano, dzisiaj jest Dzień Przyjaciela. W związku z tym najlepsze, najbardziej szalone, odjechane wspomnienia związane z najlepszą przyjaciółką, przyjacielem. O to bardzo poproszę, piszcie na paramaupaantyradio.pl. Najlepsze, najbardziej szalone, odjechane wspomnienia związane z najlepszą przyjaciółką, przyjacielem. paramaupaantyradio.pl. Macie czas do godziny 20, a my chcemy was wysłać na Bluesfest w Hradec Kralowe 27 czerwca. Słuchajcie, co by się nie działo, w koło wciąż jest wesoło, Antyradio gra, Perfekt również, to jedziemy, podkręćcie potencjometry.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Czuć w tym kawałku oddech, zimny oddech bezkresnego kosmosu. I don't want to go to Mars, to White Lies w parze z głośników. Nieważne dokąd zmierzacie, na Marsa, z roboty, do domu czy na odwrót, ważne, żeby mieć najlepszego rocka na świecie w głośnikach, w samochodzie albo w aplikacji Antyradia. Jeśli jeszcze jej nie poinstalowaliście, to koniecznie to zróbcie. Z nami zawsze będziecie mieli wskazany odpowiedni kierunek. Może nie geograficzny, prawda, ale muzyczny zawsze. I tak już za chwilę w rozkładzie jazdy między innymi The Offspring, kawałek ironiczny, żartobliwy, Pretty Fly for a White Guy, będzie również U2, a co, to się przekonacie za moment. No a teraz słuchajcie, wiadomość z przedostatniej chwili. Wybieramy się do ojczyzny Lajkonika i pana Roberta Makłowicza. Jak donosi portal Donald.pl, mieszkańcy Krakowa krytykują organizatorów Parady Smoków, bo mało kto wiedział o zmianie lokalizacji. No, jasne. Dokładnie to samo mówili, jak przenosiliśmy im stolicę.
2: Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
3: Antyradio.

0: To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Sex Pistols z nowym materiałem? No nie jest to wykluczone. Basista grupy Glenn Matlock stwierdził, że wejście Franka Cartera na pozycję wokalisty odświeżyło zespół i dodało mu wiatru w żagle. Powiew świeżości jest na tyle intensywny, że muzyk przyznał, że ma już nawet jakieś pomysły. Pytaniem pozostaje, czy inni też będą tak entuzjastyczni. Filharmonia na czele. Płyta Filharmonia zespołu KSU jest najlepiej sprzedającym się winylem z gitarową muzyką w Polsce w ostatnich dniach. Na drugim miejscu w tej kategorii Blinded 23, Deuterium. Trzeci Slayer z płytą Hell Awaits. Jeśli chodzi o sprzedaż na wszystkich nośnikach, w kategorii z gitarami też prowadzi KSU, też z Filharmonią. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Warto słuchać Pary z głośników od deski do deski, bo w konkursie ostatni będą pierwszymi. Do zgarnięcia jest powodzenie Walkowie na dziś wieczór oraz merch Antyradia w postaci koszulki Antyradia w dowolnie wybranym przez siebie rozmiarze. Jaki utwór zagramy na koniec? No właśnie. Posłuchajcie kalambura Radio Podpowiedzi, dzięki której możecie odgadnąć tytuł, i tu od razu podpowiedź, to może być tytuł piosenki polskiej, a może być tytuł piosenki zagranicznej. Uwaga, posłuchajcie jeszcze raz kalambura.
2: Bo ty...
3: Co ja?
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
5: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
6: Pokniesz rolkę? Nie, bo nie jesteś stadiona.
1: I co to za piosenka? Dzwońcie od razu 321-321-600. Pamiętajcie, żeby nagrać nam jakiś numer telefonu do siebie. No to co to za piosenka?
7: Cześć, moim zdaniem chodzi o piosenkę Depres, bo ja cię kocham.
3: Otóż nie.
1: Niestety nie. 321-321-600.
8: Cześć, czy to będzie Dzień dobry, kocham cię, zespołu Strachy na Laty?
1: To nie będzie ta piosenka. Może jeszcze jakaś propozycja, halo?
9: Jakbym powiedziała, że prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Bardzo lubię ten kawałek i chętnie bym go usłyszała. I może o to wam chodzi, co? Powiedzcie.
1: No powiemy, nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Wciąż jeszcze nie, w takim razie nieodgadnięta zagadka, nasza radio kalambur. 321-321-600. Jak dzwonicie, koniecznie nagrajcie nam numer telefonu do siebie. A teraz Beatlesi.

0: Jestem, melduję się, dzień dobry.
1: No wreszcie się zatrzasnęła w tym ubikatorze
0: troszkę
1: i tyle ją widzieli. No, Sandra Hajduk-Łapińska, para z głośników, czyli pierwsza i druga połówka w komplecie. Już za chwilę prawda, antyradia. No i posłuchasz naszego kalambura dźwiękowego. Zobaczymy, czy będziesz w stanie odgadnąć,
0: no,
1: jaki
0: to
1: tytuł.
0: No, już się odbył, dobra.
1: No już
0: dobra.
1: Się odbył, no, ale na razie nikt nie zgadł. Także
0: może
1: wrócimy
0: ja
1: do
0: zagadki.
1: Proszę bardzo, wrócimy do zagadki za chwilę.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
5: Gwiazdy.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Stary, dawaj do lasu.
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
6: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Media Expert, taniej masz!
9: Jakie klapki i to?

0: torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
2: Są zarzuty za wypadek na stacji kolejowej, po którym nastolatek został kaleką. Odprawa w RCB, służby w gotowości w związku z nawałnicami. Pensja minimalna w górę w przyszłym roku. Jest propozycja rządu.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Są zarzuty w sprawie wypadku na stacji kolejowej, w którym nastolatek stracił nogi i dłoń. Odpowie za to kierownik pociągu. Po usłyszeniu zarzutów podejrzany zasłabł i karetka zabrała go do szpitala. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Do tego kierownik nie użył gwizdka informującego, że skład rusza, mówi rzeczniczka prokuratury Aneta Guść.
4: No, wskutek tych zaniedbań pociąg zaczął odjeżdżać. Dłoń pokrzywdzonego została zakreślona w drzwiach.
2: Prokuratura skieruje sprawę do sądu prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Na razie nie jest planowane przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.
3: Prawda Antyradia.
2: Służby w gotowości w związku z frontem burzowym. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Nawałnice przetaczają się obecnie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. Jednak IMGW ostrzega przed nimi prawie wszędzie. Alerty wydano dla 14 województw.
3: Prawda Antyradia.
2: Pensja minimalna ma wzrosnąć w przyszłym roku, ale symbolicznie, o niespełna 150 zł. Teraz wynosi około 4800 zł. Rząd proponuje 4950. Według szacunków to oznacza podwyżkę dla prawie 1 600 000 osób.
3: Prawda Antyradia.
2: Młodzi nie mają przestrzeni na zawodowe eksperymenty, głównie dlatego, że blokują ich finanse, ale z badania Pracuj.pl wynika, że to nie jest jedyny powód.
5: Marzenia o pracy są.
6: No to ja bym chciała być archeologiem.
7: Chciałabym być stewardessą.
5: Z realizacją tych pomysłów jest jakoś gorzej. Pracuj.pl, Anna Goreń.
8: Aż 83% młodych Polek i Polaków uważa, że nie ma przestrzeni na próbowanie różnych zawodowych ścieżek. Jednocześnie 67% chciałoby sprawdzić, czy ich pasje mogą stać się pracą zawodową.
5: Blokuje brak pieniędzy, czy to na rozkręcenie biznesu, czy po prostu na życie. Ale nie tylko.
8: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Jest ona wskazywana przez 34% młodych. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć i brak czasu.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: 2,5 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Jest sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start przytulił 6. straszny film. Wyszło mniej więcej pół na pół między USA a resztą świata. To rekord braci Wayans, którzy kręcili pierwsze części i wrócili, żeby stworzyć aktualną. Film kosztował jakieś 30 milionów dolarów, więc raczej na siebie zarobi. Seria Metro wraca z nową odsłoną. Do sieci trafił zwiastun nowej gry w uniwersum z książek Dmitrija Głuchowskiego. Tym razem tytuł będzie brzmieć Metro 2039 i zapowiada się powrót do korzeni, czyli do tytułowego metra, moskiewskiego dla ścisłości, gdzie ludzie żyją po nuklearnej zagładzie. Gra zadebiutuje w lutym przyszłego roku. A jak o grach mowa, to Bluebird Team bierze się za Star Treka. Polskie studio szykuje trzecioosobową grę akcji w tym uniwersum, w raczej mrocznym, jak nie horrorowym stylu. Premiera w przyszłym roku.
9: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Pada i grzmi w centrum kraju, na zachodzie opady odpuszczają, na wschodzie się zaczynają. Przechodzący przez Polskę front przyniesie zmianę aury, przynajmniej do soboty raczej w granicach 20 stopni i pogoda w kratkę. Jutro popada głównie od Dolnego Śląska po Podkarpacie, na Mazowszu i w Lubuskiem.
9: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
7: Jeśli dotarły już do Was alerty pogodowe, to uważajcie na siebie i bądźcie z Antyradiem. Tomasz Ambroże-Obertyn
11: i Sandra Hajduk-Popińska i Nirvana About Girl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Kawałek, który ma fenomenalną energię lat 70. i na wskroś aktualny tekst. Deep Purple, Arrogant Boy w parze z głośników. 10 minut po godzinie 18. Jesteśmy w komplecie.
2: Przybiegłam tak zdyszana tutaj do redakcji, niczym piłkarz po meczu, powiem ci. Ale jestem już z Państwem i mam tak a propos newsa, słuchajcie, trochę ze świata piłki nożnej, a trochę jednak ze świata alkowy, bowiem Jakub Rzeźniczak, znasz pana?
1: Tak.
2: Postanowił rozwiać jedną z największych tajemnic współczesnej Polski i wyjaśnił publicznie, że nie uprawia stosunków przy teściowej.
1: A jak zapewnia, z żoną w takich sytuacjach normalnie udaje się do sypialni. Internauci są pod wrażeniem skali problemu, który no najwyraźniej wymagał oficjalnego komunikatu prasowego.
2: No tak, tak. Jutro się dowiemy, że Kuba Rzeźniczak zupę je łyżką, a buty zakłada na stopy.
3: Nie wierzę w takie cuda.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Na wakacjach też można, nie?
1: Ale oczywiście. Także nieważne, czy z teściową, czy bez, my gramy wam najlepszego roka. To lepsze niż seks. Podobno. Green Day.
2: Poważnie.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Week i Seater na antenie Antyradia. 24 minuty po godzinie 18, a my przypominamy, że mamy dzisiaj dla was bardzo fajne wejściówki na jeszcze lepszy festiwal Bluetfest 27 czerwca w Hradec Kralowem. Jeżeli nie kojarzycie tej imprezy, to chyba wystarczy, jeśli powiem, że Jungblut, tak? Właśnie ten Jungblut jest pomysłodawcą i główną gwiazdą festiwalu, a wystąpił m.in. Biffy Clyro czy Primal Scream.
2: Także Palais Royal, czyli mój ulubiony tercet egzotyczny. Kochani, jeśli chcecie wybrać się z nami na ten festiwal, na Bluetfest, to koniecznie piszcie na paramaupaantyradio.pl. A dzisiaj zadanie konkursowe jest takie, ponieważ dzisiaj jest Dzień Przyjaciela.
1: To nasz, Tomek. Wszystkiego najlepszego, kochani.
2: I vice versa. Nawet mamy ulicę w Warszawie, nie wiem czy wiesz, ale ja przyjaciół.
1: O,
2: to na naszą to cześć. Dobrze, paramaupaantyradio.pl. Najlepsze, najbardziej szalone, odjechane wspomnienie związane z najlepszą przyjaciółką, przyjacielem. Na to czekamy, a już za chwilę Queen i David Bowie. Kolejna para przyjaciół.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.

0: Najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Nowe, festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: To jest dokładnie ta wojna, którą toczę o pierwszej w nocy przed otwartymi wrotami
2: wszyscy
1: lodówki.
2: Ją toczymy, Tomek.
1: Na wojnie z samym sobą to Danko
2: Jones. I ze śledziem.
1: Tak, kochani, ale nie o śledziu teraz będzie mowa, tylko o konkursie, który nazywa się...
2: Ostatni będą pierwszymi. Tomek już puszczał mi przed chwilą zagadkę i macie bardzo trudne zadanie, tyle.
1: Tak, zagadka, czyli kalambur dźwiękowy, składa się z dźwięków znalezionych na YouTubie i z tych dźwięków musicie ułożyć tytuł piosenki, która będzie grana na koniec pary z głośników. Do wygrania jest satysfakcja, powodzenie Walkowie na dziś wieczór oraz merch w postaci koszulki Antyradia w dowolnie wybranym przez siebie rozmiarze. No dobrze, uwaga, oto kalambur.
3: Bo ty...
4: Co ja?
5: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
6: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
7: Pokaż rolkę? Nie, bo nie jest stadiona.
1: No i o co może chodzić? To ja może być piosenka zagraniczna w języku obcym. 321-321-600.
8: Hej, na początku pozdrawiam ulubioną Ślązaczkę Sandrę.
2: Hej.
8: A moim zdaniem będzie to obywatel GC, nie pytaj o Polskę.
1: To nie jest poprawna odpowiedź. Może jeszcze jakaś propozycja?
9: Hej, w temacie kalambura myślę, że to jest jednak Duchast.
4: Otóż nie.
1: Nie. 321-321-600.
10: Nie chodzi przypadkiem o piosenkę Iron Maiden, The Thin Line Between Love and Hate.
1: No nie.
2: Nie, ale chciałabym poznać drogę dedukcji.
1: Tak, też jestem bardzo ciekaw, jakimi ścieżkami podążały twoje myśli. No nieważne, kochani, cały czas do zgarnięcia koszulka Antyradia oraz powodzenie Walkowie.
2: A teraz utwór tak trochę a propos warunków atmosferycznych. Dzisiaj uważajcie na siebie.
1: Dorsey, Riders on the Storm.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No nie chcę brzmieć jak tych dwóch stetryczałych tetryków z Muppetów,
2: ale?
1: Wardolf i Statler, ale no kiedyś to potrafili pisać piosenki o miłości. Ja ostatnio słucham sobie króla Elvisa Presleya na okrągło w samochodzie, ale w wersji Tilla Lindemana ten kawałek też brzmi znakomicie, musicie przyznać.
2: Prawda, Till ma w sobie pokłady romantyzmu, o co być może czasem trudno go podejrzewać, ale
1: biorąc pod uwagę skąd pochodzi. The Clash, Should I Stay or Should I Go, to już za chwilę w parze z głośników.
2: A teraz portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi 74-latek chciał zapłacić się zabawkowym banknotem. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia.
1: Policja poszukuje teraz wspólników zatrzymanego. Na celowniku są 8-letni Kacper i 12-letnia Agatka, którzy grali z dziadkiem w Monopol.
3: Otwórz się, policja!
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

0: z głośników w Antyradio.
1: Nowość od Foo Fighters Window, a już zapatrzę na kalendarz za 6 dni koncerty Foo Fighters w Warszawie na Stadionie Narodowym, także jeżeli ktoś się wybiera, to później jak wrócicie już z koncertu, to nam napiszcie albo zadzwońcie, dajcie znać jak było, bo chcemy wiedzieć.
2: Tak, bo jesteśmy ciekawi, jesteśmy jak taka dobra ciocia i wujek. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych opowieści. Tak. Kochani, pisaliście do nas dzisiaj w sprawie historii z przyjacielem, przyjaciółką, bo dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, a my rozdawaliśmy bilety na festiwal, napisała Alicja. Mhm. Moje najlepsze wspomnienie dotyczy kini. Pojechałyśmy do Łodzi na tamtejszy festiwal. No i postanowiłyśmy mieszkać w samochodzie kini. Jeśli chodzi o prysznic, było jakby luksusowo. Zaopatrzone w opryskiwacz ogrodowy, czyli tak zwany szlauf, i gotowe na wszystko. Kąpałyśmy się w przydrożnych krzakach. Nie było to jednak najbardziej odludne miejsce i gdy nadeszła moja kolej, na moje nieszczęście tłumy ludzi zaczęły wychodzić z imprezy na pobliskim basenie, a ja kryłam się jak dzika kuna w zaroślach, starając się nie świecić nagimi pośladkami. No, fajna historia. Gratulacje.
1: Chciałbyś tam być, nie?
2: Oczami wyobraźni zobaczyłem ten blask bijący.
1: Gratulujemy wyjazdu, wycieczki na bardzo fajny koncerty właściwie.
2: Tak, dokładnie, na Bluesfest. A teraz już Fall Out Boy, We Didn't Start the Fire.

0: Orgia dźwięków w studiu, pary z głośników, Blue Monday i zespół Orgi, 22 minuty po godzinie 19.
1: A skoro o takich tematach mowa, no to aby były fajerwerki w sypialni, my mieliśmy dzisiaj dla was, mamy wciąż dla was konkurs, ostatni będą pierwszymi, czyli zagadkę dźwiękową, na podstawie której powinniście odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników.
0: No i wciąż jeszcze jest to bardzo trudna zagadka, czy komuś uda się rozszyfrować kalambur dźwiękowy, to się okaże, trzeba słuchać pary z głośników do końca, od deski do deski. A teraz uwaga, przypominamy zagadkę dźwiękową.
2: Bo ty...
3: Co ja?
4: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
5: Muszę być całą trwałą, co by się nie działo, całą energię kierować na nią.
6: Pokaż rolkę? Nie, bo nie jest stadiona.
0: To jest tytuł zagramanicznej piosenki, to wam od razu podpowiemy. 321-321-600.
7: Podaję tytuł utworu i nazwę zespołu. No. The Offspring. Why don't you have a job?
0: Super, ale to nie jest poprawna odpowiedź.
1: Nie, a
0: niestety.
1: Podpowiemy jeszcze jedną rzecz?
0: No, dobra.
1: Dziewczyna.
0: Aha, no, 321-321-600. Koszulka antyradia w dowolnie wybranym rozmiarze oraz powodzenie walkowie czekają. Halo?
8: Cześć, para.
0: Siema.
8: Moim zdaniem będzie to piosenka Strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię.
1: Nie, niestety nie.
0: No dobrze, cały czas nieodgadnięty kalambur. Już za chwilę Boston, More Than a Feeling.
9: Greetings, all Earthlings. My name is Villavolo, a.k.a. VV.
10: It's Slash.
11: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. History Channel przedstawia.
1: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
0: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
1: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
0: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

Jeśli gwiazdy rocka, to tylko antyradio. Ozzy Osbourne i Jeff Beck, Patient Number 9, 20 minut do godziny 20. Tydzień z gwiazdami rocka w antyradiu, nie tylko z gwiazdami rocka, bo parę z głośników już niebawem nawiedzi Abelard Giza. To spotkanie już w najbliższy piątek po godzinie 18, także koniecznie nas słuchajcie. A teraz odpalamy sobie Red i fantastyczny numer Ordinary World.

0: No i właśnie to był ten numer, o który pytaliśmy dzisiaj w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Tego numeru, tego tytułu dotyczył Radio Kalambur. Ja wiem, trudne się wylosowało, ale było mnóstwo telefonów, no i komuś udało się rozszyfrować. Oczywiście każdy, kto odpowiedział, że to właśnie jest I Love Rock and Roll, ten zgarnia satysfakcję w Alkowie na dzisiaj wieczór, a pierwsza osoba, która dodzwoniła się z poprawną odpowiedzią, przygarnie również koszulkę antyradia w dowolnie wybranym przez siebie rozmiarze. Zwycięzcę konkursu Ostatni będą pierwszymi ogłosimy jutro. No a tymczasem żegnamy się z wami. Bawcie się dobrze, miłego wieczoru. Po nas oczywiście Turbo Top, także nie wyłączajcie antyradia.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top w Antyradiu. Notowanie 2758. Mamy już wtorek, 9 dzień czerwca. Pada deszcz i bardzo dobrze, bowiem ziemia spragniona jest tego deszczu. Spragniona niemiłosiernie. Ale dziś, proszę Państwa, nie oszukujmy się. Z samego rana fantastyczna pogoda. Parnik klasyczny. Czułem się jak szprotka w puszce i w dodatku podgrzewana na gazie. Koszmar, ale jakoś przetrwałem i jestem tu i mówię krótko. Insekt! Nikt tego nie puści w twoim radio. Zaczynamy od tej właśnie absolutnej nowości numer jeden, która za chwileczkę objawi się w waszych radioodbiorniczkach. I w ten oto sposób ruszamy w kolejną długą podróż na rubieże Saturna.
0: 20.

0: przyjemna jest ta pioseneczka. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, absolutna nowość numer 2 na Turbotopie. Proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, ale i dwaj panowie razem mają 168 lat. Matko rozmaita, co oni jedzą, co oni piją, jakie suplementy diety. Żeby to się człowiek dowiedział, to może też by dociągnął do takiego wieku. Niesamowita historia. Jeszcze zmontowali numer i trafili na Turbo Top. Prawdziwe asy. 20.08 na liczniku. Przeskakujemy do magicznego świata propozycji prosto z mojej czarodziejskiej patery. I teraz będzie właśnie czarodziejsko. Lire Orchard. Z prawdziwą przyjemnością.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Kisielewski, jego ciało elektryczne. Dziś pozycja 18, dostaje czwórkę w plecy. Upomniał się diabeł i trzeba było iść. Kwadrans po 8 wieczorem. Jeszcze nawet nie włączyłem telewizora. Po raz kolejny przesuwam granice mojej psychiki. Dajcie spokój, jakie ja mam problemy w życiu. Chris Beckham. Yeah. 17 na turbotopie, jak tam u tego syna Beckhama, po raz drugi w zestawieniu. Zaczyna nieźle, zobaczymy jak skończy. Dziś 3 obroty w górę i ten krótki, ale treściwy kawałek za chwileczkę odpalę i poleci. 2:23 rządzi. Yeah.
1: 17.

0: Reklama. Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Pretty Reckless i Love Me. Za każdym razem Love, ten numer 15 na Turbotopie, a dziś bez gazu. 20:32 na liczniku, oglądam sobie meczyk. Kobiety grają. Szwedki kontra Włoszki, 76 minuta spotkania. Był taki moment, że Włoszki prowadziły 2-0, a potem na chwilę straciłem to spotkanie z radarów, a kiedy włączyłem się ponownie w tę rywalizację, patrzę, 2-2, został kwadrans plus to, co doliczy pani sędzia, i zobaczymy, kto tu pęknie na robocie w końcówce tego meczu. My przenosimy się już na miejsce 14, za chwileczkę, proszę państwa, objawi nam się kapela Nothing But Thieves z utworem Evolution. 3 w górę.
1: 14.

0: pięknie cyka ten kawałek Editorsi Colitin. To jest trzynastka na Turbo Topie, ale dziś ta trzynastka zbiera swoje mroczne żniwo. 5 do diabła spada ten numer. Ale raz zdobyli złoto i to chyba wszystko, co udało się wycisnąć z Turbo Topu. 20 minut dzieli nas od godziny 21. Notowanie 2758. Wspaniały pin. Oczywiście każdy pin jest dobry, jak po drugiej stronie w ścianie siedzą pieniążki. Jak nie ma tych pieniążków, to sobie możesz wciskać, aż ci palce spuchną. The Bullseye If Heaven Exists. 12 na liście, a dziś, o niestety, wypadają z pierwszej dyszki. Dwójka w plecy.
1: 12.

0: Foo Fighters, Window. To jedenastka na turbotopie. Dwa obroty do nieba. Poleciało Foo Fighters. Proszę Państwa, druga dyszka za nami. Dwie nowości, 8 w niebie, 8 w piekle. Dwa numery bez gazu. Insect, nikt nie puści tego w Twoim radio na 20. oraz Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us na 19. Potem Kisielewski, Cruz Beckham, Andrzej Wize, Pretty Reckless, Nothing But Thieves, Editors, Bullseyes i Foo Fighters. Tak to wyglądało do tej pory. Kończy się meczek, jeszcze 90 sekund mają Szwedki i Włoszki, żeby zatać decydujący cios w dalszym ciągu 2-2. A przed nami za chwileczkę Right Lonesome i Beck wrócił do gry. 4 minuty 18 sekund to jest kawałek, który za chwileczkę odpalę z mojej kapitalnej patery i będzie Wam towarzyszyć gdziekolwiek jesteście i cokolwiek nie robicie. Nie wiem, czy u Was gdzieś tam pada, daleko w Polsce, może poza granicami, ale po każdym deszczu zawsze jest słońce i tego słońca życzę Wam przed pierwszą dyszką Turbotopu. Back, see ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
2: Ale zwariowany wieczór. Wtorek, 9 dzień czerwca roku pańskiego 2026. Notowanie Turbo Topu 2758. Dwie nowości, 8 w niebie, 8 w piekle i dwa kawałki bez gazu. Proszę państwa, za chwileczkę przeniosę się już na meczyk. Cyk, pyk. Zobaczmy, co mi się wyświetli. Tak, eliminacje Mistrzostw Świata. Holenderki grają z Polkami. Nasze dziewczyny straciły szansę, żeby coś ugrać i pojechać na mundial prosto z tej grupy, ale jeszcze dostaną swoją szansę w barażach. Jak to będzie wyglądać, dowiemy się dopiero 18 czerwca. A tymczasem do gry wjeżdża Hipnoza i Life Flower. To jest numer 10 na Turbo Topie i 2 do nieba.

0: Life After Death. To jest dziewiątka na Turbo Topie. Australijczycy dziś ponownie spuścili z tonu, dostają dwójkę w plecy, po raz ósmy oficjalnie na Turbo Topie. Nie pękają na razie Polki, w Holandii grają meczyk eliminacji do mundialu w Brazylii. Nie pojedziemy tam bezpośrednio, ale może w tych barażach uda się jeszcze coś ugrać. Na razie bez bramek, 9 minut za nami. Proszę Państwa, przenieśmy się w czarodziejski świat Patery, a tu przygotowany jest już, by zaprezentować swój muzyczny warsztat, Kuba Kubiak z numerem 1996. Też krótki, 2 minutki 40 sekund i zobaczymy, czy wkręci się w Wasze głowy.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Social Distortion, The Waiting's Where, ósemeczka na Turbo Topie i oni nie zwalniają dla odmiany. I dziś kolejny punkcik na ich koncie, co dało im pozycję ósmą. 21:16, Holandia kontra Polska, eliminacje Mistrzostw Świata w Brazylii. Grają panie, 17 minut za nami, na razie 0-0. Ale Polki też próbują, teraz dorzuciła na prawą stronę. Wspaniałe uderzenie główką, ale ta bramkarka z Holandii widać, że zna się na robocie i złapała to jak jabłuszko do koszyka. The Howlers i Viper, siódemka na liście. Lubię ten numer od samego początku, liczyłem, że zgarną chociaż jedno złoto, a tu ząk i spadają 1 do piekła. 7.

0: Reklama. Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program

Fighter i Bombs Away. To jest, proszę Państwa, numer, który dziś zameldował się na miejscu piątym i dostał od Was 6 pięknych obrotów w górę. 21:34. Turbo Topic ładowanie 2758. Gdyby ktoś szukał rozrywki, to zawsze Antyradio ma coś w zanadrzu. Jest impreza w Krakowie. Tattoo Fest. 13-14 dzień czerwca. Mam podwójne zaproszenia. Gdyby ktoś chciał się tam wybrać, zabawić i strzelić sobie dziargunek, to dlaczego nie? turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, proszę wkleić maila, numer telefonu, a ja Wam tam wszystko już podeślę, co trzeba, i 13 i 14 czerwca w Krakowie będziecie mogli strzelić sobie jakiś fantastyczny tatuaż. A teraz jeden w górę! Muse i Cryogen. Dziś czwórka na Turbotopie, 6 razy wygrali listę. 4.

The Warning Eagle. Ostatnia propozycja do Turbo Topu z mojej patery. Powstały w 2013 roku zespół The Warning. To meksykańska kapela założona przez siostry Villarreal Velez, Daniela Paulina i Alejandra. Co jakiś czas dostarczają numer na Turbo Top i ten też był niczego sobie. Trzy najlepsze kawałki już przed nami, za chwilę wielki finał notowania 2758. Dwie nowości, przypominam, Insect i Paul McCartney, Ringo Starr, a pierwsza dyszka to Hypnozał, Airborne, Social Distortion, The Howlers, Deep Purple, Winona Fighter i Muse, Cryogen, jeden w górę na czwóreczce. A za moment, proszę Państwa, Violet Grohl, Cool Bass. Ten kawałek jeszcze w piątek. To był numer 2. Dziś jeden w dół, jedno złoto już jest. 13 raz w zestawieniu. Cały czas na podium. Zobaczymy, czy jutro jednak wrócą na szczyt. Na razie muszą cieszyć się członkowie zespołu Violet Grohl tym brązowym krążkiem. 3.

Europe, one on one, to dwójka na turbotopie, a w piątek byli królem. I wtedy to zgarnęli drugie złoto. 21:49 zakończyła się pierwsza połowa meczyku. Holandia, Polska, Holenderki prowadzą 1-0. Nasze dziewczyny mają jeszcze 45 minut, żeby zakończyć tę eliminację jakimś porządnym rezultatem. Zobaczymy, czy uda się to uleputać. Proszę Państwa, za chwileczkę absolutny król turbotopu objawi się po raz pierwszy, zdobywając pierwsze złoto do reklamówki. Grupa The Rolling Stones, In The Stars, zgarnia pierwsze złoto. 3 obroty w górę po raz 11 w zestawieniu. I to oni zakończą notowanie 2758 we wtorkowy wieczór. Życzę wszystkim jutro jak zawsze kapitalnej pogody, wspaniałego dnia i do usłyszenia. 1.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer. Yeah.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Stop McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio. VR Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
3: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.